przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.

0: obudzić się z przebojami z lat 90. Oto Edyta Bartosiewicz śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy Państwa. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florgiewicz. Spoglądamy na zegary. Już zbliża się szósta.
2: W kalendarzu mamy 21 maja i to jest czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dwuletnie dziecko. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś minimalnie spadły. Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło wczoraj niespełna dwuletnie dziecko. Nieoficjalnie utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Służby ratunkowe i policja zostały zaalarmowane po godzinie 16, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
4: 5 minut po tym zgłoszeniu policjanci byli już na miejscu. Niestety musieli potwierdzić tę tragiczną informację.
1: Rodzice dziecka zostali objęci pomocą psychologa. Przesłuchano także świadków. Sprawę przejęła już prokuratura, która dziś prowadzić będzie dalsze działania.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Madziara do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
6: Dzień dobry!
7: Wracać. Pamiątkowe zdjęcia zrobimy?
8: Tak, zrobiliśmy.
7: Udało się być w pierwszym rzędzie.
8: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
9: 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
10: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
1: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie. Sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
11: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat.
12: My jesteśmy takim krajem, takim patrią. My się sami wyżywimy, sami sobie damy radę. A ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
1: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wczoraj jednak Senat na to się nie zgodził. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadły. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu ze środowymi cenami maksymalnymi.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
13: Ruch w Wolinie się powoli rozkręca. Z każdą godziną może być coraz tłoczniej. Uważajcie zwłaszcza na Słowiańskiej i na ulicy Katedralnej. Coraz gęściej robi się również na Zamkowej. Co ważne, ruch na tym odcinku odbywa się wahadłowo. Powód to prace remontowe.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Trochę szarych chmur i trochę słońca. Taka pogoda w kratkę wita nas o poranku w Wolinie. A w prognozie pogody mogą się pojawić także te deszczowe chmury. Na termometrach zobaczycie od 13 stopni w górę. Chociaż i tutaj mogą Was czekać temperaturowe zmiany. Wiatr trochę mocniejszy o poranku. I w dalszej części dnia też może trochę mocniej podokuczać.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się całkiem poważnie. Kawa czy herbata? A nawet pójdziemy dalej, sprawdzimy na sobie, czy ta druga w ogóle działa.
3: Po szóstej porównamy też swoją wypłatę do tytułu filmu lub serialu, czyli bardziej będzie Niewolnica Izaura czy Gra o Trony. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. W czwartek gramy ATC, 4 po szóstej.

0: fajnie brzmi od samego rana. Fajnie, Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jeśli czwarty dzień z rzędu nic wam się nie chce, to jest znak, że to już właśnie czwartek, 21 dzień maja dzisiaj mamy i o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj mamy Dzień Kadeta oraz Międzynarodowy Dzień Herbaty.
2: No i z tej okazji przeprowadzimy niebezpieczny eksperyment.
1: No co znaczy?
2: No zamiast kawy napijemy się herbaty, no i gdybyśmy się nie odezwali za 10 minut, to znaczy, że nie działa równie dobrze.
3: Nie działa. A jeśli państwo, słuchacze kochani, już po pierwszej kapucinie porannej, albo espresso, albo cafe late, no to bardzo dzwońcie, gdyż mam to moc, 22 4 4 3 0. Zaczynamy nasz apel poranny, czekamy na wasze telefony i zagramy sobie duet energetyczny w międzyczasie. Bryan Adams, Mel C, When You're Gone, jest 12 minut po 6.

0: jest mnóstwo przebojów, przy których dobrze się obudzić, ale ten to absolutny top. Miejsce trzecie dla was, drugie, a może nawet pierwsze. Wake me up before you go, go, Wham! W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: No a ponieważ zimna Zośka za nami, to już nie musimy się bać, że o poranku będzie mniej niż zero. Będzie ciut cieplej, a nawet już jest ciut cieplej niż zero. A piosenka o tym mniej niż zero, Lady Punk, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

0: po szkiełkach. Walking on Broken Glass, Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzi się czwartek, ostrzegamy, jest ciepło od rana. Są miejsca w Polsce, gdzie nawet plus 7, a w innych 17 nawet. Dobra, no ciepło. A my sprawdźmy teraz, kto już nie śpi oprócz nas. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ludzie! Wstajemy!
2: My już wstaliśmy, no proszę na nas
3: tak,
2: nie przestać.
3: Tak, wstaliśmy. Tak, i tu chcieliśmy dodać, że tak się właśnie kończy chodzenie do pracy codziennie i to przez 4 dni z rzędu. Odradzamy, kochani, odradzamy. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na nasz apel poranny. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, nie musicie krzyczeć. Wykąpani, uszki umyte, wszystko słyszymy doskonale. Za to wy zróbcie głośniej radio, gamy Pet Shop Boys i Cecin 2 minuty po 6:30.

0: ładne oczy, takie ładne oczy, bo czerwone jak różyczki normalnie o tej porze. Leciutko przekrwione, ale jedna kawa, druga, trzecia, będą bardziej czerwone, ale będą cokolwiek widziały. Polecamy i pięknie gramy. Czerwone gitary za nami, za 23 minuty będzie się.
1: A za chwilę jak my zagramy Children of the Revolution, przyłoży T-Rex w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy nie spóźnicie się przypadkiem do pracy na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: sprawdzić złote przeboje. Na dzień dobry, artysta młodego pokolenia. Jest to tak zwana młodzież z 30-letnim stażem pracy. 50 skończy w przyszłym roku. Ronan Keating nam zaśpiewał pięknie. Za 5-7, a my zostajemy przy temacie nowalijek.
1: Sezon na nowaliki i truskawki ruszył pełną parą. Eksperci zapewniają, że ceny będą coraz bardziej atrakcyjne. Więcej o tym w najbliższych wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: 21 dzień maja mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych. Jest zielone światło od Komisji Europejskiej. Dożywocie grozi trzem obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Sezon nowalijek nabiera tempa. Młode warzywa tanieją z dnia na dzień. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Nawet dożywocie grozi trzem obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Nie przyznali się do winy. ABW zatrzymała ich 12 maja. To mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Całej trójce grozi dożywocie, bo to bardzo poważne przestępstwo, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Prowadzenie działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu, przygotowywanie się do aktów sabotażu. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Mężczyźni działali w Polsce przez wiele miesięcy. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. Doniesienia o wystąpieniu wirusa w Demokratycznej Republice Konga pojawiły się w miniony piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju już od kwietnia. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
3: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Brzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł, ale z dnia na dzień cena też ma spadać.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Biringiem, z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie, pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: O tej porze odczujecie już trochę większy ruch na ulicach Wolina, a my wam przypominamy, że na ulicy Zamkowej trwają prace remontowe, a to oznacza, że ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Utrudnienia mają potrwać do piątku. Warto uzbroić się w cierpliwość.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Trochę mocniejszy wiatr o poranku jest w Wolinie. Według najnowszych prognoz dzisiaj może trochę mocniej powiać. Na niebie i słońce, i momentami szare chmury. Pogodowy miks się szykuje, ale i tutaj ta aura może nas mocno zaskoczyć. W drugiej połówce dnia spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Parasol może się przydać.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej przyjrzymy się z bliska najnowszym badaniom nad długością snu.
3: Po siódmej też zaprosimy was na premierowe rozmówki polsko-polskie, a w nich dzisiaj wyjaśnimy, co to znaczy przepadać za kimś. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, to jest Hit Hunter i Pleasure Company. 5 po siódmej.

0: artysta, którego bardzo trudno wyciągnąć na parkiet, śpiewał I Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 7. A teraz uwaga, uwaga, prawda, która zaboli wielu mężczyzn, a może nawet sprawi, że się panowie zamyślimy.
1: Mamy tutaj wyniki najnowszych badań nad długością snu. No i okazało się, że kobiety potrzebują go więcej. A teraz ta wspomniana prawda.
2: No.
1: Musimy więcej spać od mężczyzn, gdyż każdego dnia intensywniej niż wy, panowie, używamy mózgu.
2: W związku z powyższym istnieje podejrzenie, że Encyklopedię Britannica napisała śpiąca królewna.
1: Ale tu muszę przypomnieć, że to nie krasnoludki sprzątają w domu.
2: Tak, no ponieważ nie wiemy, co na to odpowiedzieć, to po prostu zagramy w Radiu Złote Przeboje na
1: Tomek
2: Dzień Dobry.
1: Tomek się zamyśli.
2: Ulubiona piosenka Kazimierza Marcinkiewicza teraz, proszę państwa. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

0: zagrali tylko raz jedyny w Polsce, ale za to było na bogato, nawet wysłaliśmy po nich złoty samolot, napisy były przyklejone, potem wiatr zerwał, Boże, co tam się działo w ogóle, Abba, Mamma Mia, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: No, ponieważ ten wspomniany czwartek mamy dzisiaj, to już za 10 minut w cyklu Rozmówki Polsko-Polskie wyjaśnimy kochanej młodzieży, jak oldschoolowo zagaić do płci przeciwnej, żeby oczy stanęły jej w słup, a nawet wyszły z orbit. Posłuchajcie tego koniecznie.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Kujawsko-Polskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala zrozumieć się odległym pokoleniom, nauczymy czegoś naszą młodzież. Mamy zwrot przeuroczy, którym posługiwali się nasi dziadkowie. Otóż jest to zwrot przepadam za tobą.
2: Kiedyś mówiono, że można przepaść przez coś, na przykład przez próg, obijając sobie przy tym kolana, dłonie, a nawet twarz. Można było też definitywnie przepaść, spadając w przepaść.
3: Zwrot przepadam za tobą ma jednak znaczenie pozytywne. Oznacza, że jesteś kimś zauroczony. To wyznanie sympatii i znak, że tracisz dla niej albo dla niego głowę.
1: Droga młodzieży, to jest dokładnie to samo, co powiedzieć komuś: kręcisz mnie, albo jarasz, albo mam na ciebie crusha, czyli fascynujesz mnie lub pociągasz romantycznie. Możesz podkręcić tę frazę, mówiąc: kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz.
2: Naszym drogim starszym słuchaczom wyjaśnimy, że ładunek emocjonalny w tym wyrażeniu jest taki sam jak w powiedzeniu: rypie mnie jak biodro na deszcz.
4: A łapie, wszystko boli.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: latach 80. był posiadaczem plakatu z Limalem, ten mógł ten plakat wymienić na przykład na plakat z Modern Talking, albo na używane tenisówki, albo na dwie kartki na wyrób czekoladopodobny. Nie wierzycie? Kto tego nie pamięta, ten życia nie zna. Limal w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22:08.
1: Kto aktualnie jest posiadaczem czerwonych korali, ten najprawdopodobniej był w Krakowie. Tu chcieliśmy powiedzieć, podkreślić, czerwone korale, bratanku, czyli trochę folkowo, trochę dance'owo, troszkę rockowo. Zagramy już za kilka chwil, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
9: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
10: Inwestycje w gospodarkę morską. Nadodrzanka, autostrada morska do Szczecina, początek budowy przylądka Pomerania. O tym opowie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
9: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramiks w Płocinie.
0: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Słowiańska gryfitów. Tutaj warto mieć oczy dookoła głowy, bo na tych drogach może być najtłoczniej. Na Zamkowej trwają prace, więc obowiązuje ruch wahadłowy. A jeżeli jedziecie w kierunku Świnoujścia, to pamiętajcie o zamkniętym skrzyżowaniu Sienkiewicza i Moniuszki.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: filmu Za jakie grzechy, dobry Boże?
1: Mój tytuł filmu to jest Zaginiony w akcji.
0: Mission Impossible, dlatego że opłacenie wszystkiego wydaje się niemożliwe, graniczy z cudem.
2: Moja wypłata jest jak świat według kiepskich.
3: Mamy jeszcze świetnego maila. Moja wypłata to nie film, to zwiastun. Trwa 30 sekund i kończy się w najciekawszym momencie. Katarzyna do nas napisała.
4: Trailer, dokładnie. Do którego filmu lub serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 224430, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z nami na pudełku, nie chwaląc się. 224430.
5: Mamy temat. Dzwońcie.

0: głos śpiewa mi dziur w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut 8, a teraz mamy coś dla tych, którzy narzekają w ostatnich dniach na ceny truskawek i czereśni.
1: Rekord cenowy padł w Rzymie. Słuchajcie, miejsce w garażu kosztuje tyle, co mieszkanie. Ile dokładnie powiem w najbliższych wiadomościach o 8, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.
15: 21 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Nie będzie prezydenckiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat przeciw. Mimo ocieplenia w górach nadal zimowe warunki. Luksus w centrum Rzymu. Miejsce parkingowe droższe niż mieszkanie. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Podczas obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad 5 godzin, na ulicach Warszawy swoje poparcie dla prezydenckiej inicjatywy demonstrowali związkowcy z Solidarności.
17: Pan jest górnikiem.
18: Tak, Mysłowice wesoła.
19: Zielony Ład.
18: Do wyrzucenia. Natychmiast.
20: I o to, że wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
21: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
16: Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Andrzej Poczobut zapowiada, że do września chce wrócić z Polski na Białoruś. Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i obrońca praw człowieka, mówi, że wierzy, że nie wróci do białoruskiego więzienia, w którym przebywał od 2021 roku.
22: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. Czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
16: Wczoraj Poczobutowi został wręczony akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają taternicy. Trzeba pamiętać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
23: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
16: Turyści w górach powinni też uważać na wiosenne burze. W historycznym centrum Rzymu padł rekord cenowy za miejsce parkingowe. Za 13 metrów kwadratowych w podziemnym garażu niedaleko Piazza Navona właściciel chce 260 tysięcy euro. To tyle, ile kosztuje mieszkanie w innych częściach miasta. Brak miejsc postojowych sprawia, że ceny w wiecznym mieście stale rosną, a garaż w centrum staje się dobrem luksusowym. Władze Rzymu zapowiadają budowę nowych parkingów i 10 tysięcy miejsc postojowych.
1: Radio Złote Przeboje. tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: To jeszcze nie jest pora na oddech. Kierowcy, utrudnienia czekają Was na osiedlu Bolesława Prusa w Kamieniu Pomorskim. Dotyczą zwłaszcza kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych. W samym Wolinie natomiast na ulicy Zamkowej trwają prace remontowe. Ruch jest wahadłowy.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.

0: Program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Wolinie.
2: Trochę szaro na tym niebie w Wolinie, ale to się ma zmienić, mówią synoptycy. Dzisiaj w prognozie pogody i słońce, i szare chmury. Na termometrach 11 stopni powyżej zera, ale ta temperatura ma wzrosnąć do nawet około 18 stopni. Druga połówka dnia może być bardziej niesforna, z przelotnymi opadami deszczu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej powiemy wam, w jakim wieku można dostać prognozę emerytury z ZUS-u.
2: Po ósmej też powiemy wam, w jaki sposób można dostać od nas złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, niestety. Lubega nam teraz zaśpiewa Mambo No. 5. 5 po ósmej.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: No, pokrzyczał sobie pan James Brown, I feel good, czyli czuję się dobrze, zaśpiewał nam w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 8, teraz już nie będzie tak dobrze ani fajnie. Jeśli jesteś już po 30, no to może już czas zacząć szykować się na emeryturę.
1: Oficjalną prognozę emerytury z ZUS-u można otrzymać już po ukończeniu 35 roku życia.
2: A warto zobaczyć prognozę swojej emerytury, bo może dzięki temu zrezygnujecie ze starzenia się. A teraz zaśpiewa nasza, uwaga, niestarzejąca się nowa koleżanka radiowa, nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje będzie śpiewać. Beata Kozidrak.

0: Dubai Dance Band, Son of Jamaica. Ten przebój występuje w różnych wersjach językowych, po włosku, po francusku, nawet po niemiecku. Niestety nosi po niemiecku tytuł Traum of Jamaica.
1: Świetne,
0: bo Jerban Jamaica, tak brzmi. Tak jest. No i przypominamy, że to już ostatnia szansa, żeby to z siebie wyrzucić, kochani, przedstawić swoją pensję tytułem filmu albo serialu. Czekamy na wasze Armagedony pod 22, 4, 4 i 3, 0. A za najlepszy pomysł wyślemy kabel porannego programu w prezencie.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
4: Cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Cały ten poranek porównywaliśmy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Lombard Życie pod zastaw to była jedna z setek waszych propozycji. No i czas na podsumowanie waszych telefonicznych głosów.
2: Moją wypłatę porównałbym do filmu Koszmar z ulicy Wiązów.
3: Firma, dla której pracuję, to prawdziwy King Kong. Ale jeżeli chodzi o wypłatę, to już jest steward malutki.
4: Moją wypłatę porównałbym do filmu Przeminęło z wiatrem.
5: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Dzień Świra.
6: Nie ma co narzekać, chłopaki nie płaczą.
7: Myślę, że można by było moją wypłatę określić jako niewolnica Izaura.
8: No jakbym określił moją pensję? Filmem, w którym występował Tom Cruise. Ryzykowny interes.
9: Moja wypłata z Las Vegas. Jednego dnia jest, na drugi dzień nie pamiętam, co się z nią stało.
1: No. I za ten ostatni telefon wysyłamy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku kasę w cieło. To niech chociaż energia będzie, tak, a jutro tak. Z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z roboty.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Trochę spokojniej zrobiło się już w samym Wolinie, ale trochę więcej ruchu możecie odczuć na trasie w kierunku Świnoujścia. A jeżeli już tam dojedziecie, to pamiętajcie o trwającym remoncie na Sienkiewicza i Moniuszki. Z tego powodu zamknięte zostało skrzyżowanie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: I cóż, że ze Szwecji, skoro tak pięknie grali The Sign, Ace of Base, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 12 minut 9, przypominamy, dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i już ma swoje własne krzesło z napisem reżyser gwiazda Beata. I jeszcze czerwony dywan na wejściu.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: No, Beata rządzi u nas w maju codziennie po 12.30. Przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a są to przeboje jej i zespołu Baim.
2: No tak, a każdy hit to też gotowa historia do opowiedzenia. Dzisiaj mamy zamiar zagrać piosenkę Szklanka Wody, no i musimy z Beatą ustalić, zamiast czego ta szklanka była. Jesteście ciekawi? No to posłuchajcie o 12.30 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz zagra nam Kraftwerk za 11.09.

0: Oczywiście oni cudownie hałasują. Ma nam w radiu złote przeboje na dzień dobry za 5.9. 21 maja w kalendarzu, czyli maj zwolna chyli się ku upadkowi, ale żebyśmy się czuli specjalnie przegrzani, to się nie czujemy. Zgodzicie się, nie?
1: Ale jakie będzie tegoroczne lato w Polsce?
0: No, dobre pytanie.
1: Chcielibyście wiedzieć. Pewnie. Synoptycy właśnie już mają pierwsze prognozy. No to sprawdzimy je w wiadomościach o 9.00. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas.

0: Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: 21 maja, mamy dzisiaj czwartek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
13: Policja i prokuratura wyjaśniają śmierć dziecka w podwarszawskim żłobku. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. Synoptycy prognozują ciepłe lato. Temperatury będą powyżej normy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło niespełna 2-letnie dziecko. Według nieoficjalnych informacji dziecko utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Ani policja, ani prokuratura na tym etapie nie informują o szczegółach zdarzenia.
14: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
13: Mówi tylko tyle Paweł Chmura ze stołecznej policji. Dziś prokuratura rozpocznie oficjalnie śledztwo w tej sprawie.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Sosnowiec chce wprowadzić maluszkowe, mające zachęcać do rodzenia dzieci. To nowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, które otrzymywaliby rodzice, gdy urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
16: Uchwała, jak tylko się uprawomocni, to te środki będą trafiały na konta rodziców.
13: O maluszkowe będą mogli starać się rodzice, którzy wraz z dziećmi mieszkają w Sosnowcu i mają ważną sosnowiecką kartę miejską. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
17: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
13: Naturalne kosiarki w Krakowie będą działały do połowy października. I z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje ciepłe lato i temperatury powyżej normy. Już w czerwcu termometry pokażą nawet 24 stopnie, a najcieplej będzie w drugiej połowie miesiąca. Synoptycy zapowiadają też mniej chmur i więcej słońca, bo nad Europą Centralną mają dominować wyże. Według modeli także lipiec i sierpień będą cieplejsze niż zwykle, a opadów ma być w normie lub nieco poniżej średniej.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sport 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule ST Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Mati Kesz, który rozegrał cały mecz.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
15: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
13: Dziś nieco więcej chmur, najwięcej rozpogodzeń w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a lokalnie burze. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 20 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 23 w Warszawie i Rzeszowie.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Komu 1500-1900 w złotych polskich wypłacamy, gdyż w zabawę gramy. Zabawę, której finał już o 9.30.
20: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do konkursu 1500-1900 na stronie złoteprzeboje.pl. Zapraszamy w tym tygodniu. Bohaterką finałów jest Beata Kozidrak. Mamy 4 minuty po 9, gra nam Vaya con Dios.

0: Śmieci i Bełkot. Tak brzmiały pierwsze recenzje tekstu piosenki The Riddle, którą wam właśnie zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Co ciekawe, słusznie brzmiały, bo Nick Kershaw nigdy nie ukrywał, że muzykę do piosenki skomponował w 10 minut, a tekst to był przypadkowy zlepek jakichś bzdetów właśnie. No generalnie ten Nick Kershaw to nasz Cion, gdyż już w latach 80. wiedział, jak się nie narobić, a zarobić.
1: O tak, zdecydowanie. To my przypominamy, że za 20 minut finał konkursu 1500-1900. Gdyby ktoś chciał zarobić i się nie narobić, to niech się melduje na złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie, a teraz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry jeden z pierwszych numerów, w którym zamiast prawdziwych instrumentów zagrały syntezatory. Wiecie, takie na przykład Casio z Komuni. Donna Summer wyprzedziła swoją epokę i wyszło genialne disco I Feel Love na dzień dobry, 12 po 9.

0: 1500, 100-900.
1: Właśnie w tej naszej porannej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. W tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy, naszej nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę dzisiaj w czwartek o poranku powalczy słuchacz Adam z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Adamie drogi, płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale jeśli poprawnie odpowiesz na piąte pytanie, to wtedy nagroda podskakuje do 1500 zł. Kuszące, wow, prawda? Fajnie by było, fajnie by było. Uprzedzamy, gramy do pierwszego błędu, także skupiaj się i staraj i masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Wszystko jasne? Możemy jechać?
2: Proszę.
1: No to uwaga, lecimy z pytaniem pierwszym. W jaki sposób Beata Kozidrak poruszała się do lata w piosence Bajmu?
2: Piechotą.
1: Do no lata, jasne. Do lata, no pewnie.
3: No pewnie, że tak. No to uwaga, też pytanie drugie dotyczące piosenki. Jaki kolor miała kula, która porwała Beatę w piosence Bajmu?
2: Różowa.
1: Nie oddajcie więcej nas, różowa kula. Tak to leciało. A może pomieszałem coś. Uwaga, pytanie numer 3, Adam. Poważne pieniądze w grze. Ile lat działalności będzie obchodzić zespół Bajm w 2028 roku, a będzie to rocznica okrągła w 2028?
2: 50. rocznica.
1: No skubany, no.
3: No, no, encyklopedia jakąś ma Bajmu normalnie. No to proszę, pytanie numer 4 brzmi: jaki tytuł nosi pierwsza studyjna płyta zespołu Bajm?
2: Bajm.
3: No to było proste pytanie, no jasne.
1: I zbliża się grande finale, finałowe. Piąte pytanie za 1500. Uwaga, uwaga, Adam, skup się. W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedział
1: mamy
3: Adam
1: to!
2: Wow! 1500!
3: No to było doskonałe. Mówiłem, encyklopedia jakoś, nie? W Szwecji, w Karlskam.
2: Jestem fanem.
1: I to było słychać, Słuchacz Adam z Warszawy dzisiaj w zabawie 1500-100-900. Beata Kozidrak, edycja specjalna, wygrywa 1500 zł. Tak, i jeszcze do tego pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: No gratulacje, to było fenomenalne. My też dziękujemy za cudną zabawę i lekcję Bajmu. A jutro rano znowu zagramy o kasę. Chcecie pobawić się z nami, to zgłaszajcie się na stronę złoteprzeboje.pl. A już dzisiaj o 12.30 kolejną opowieść Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Nie zapomnijcie! 1500, 100...

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
19: Bo w Media Expert.
20: Kanter spakowany? Jedziemy?
21: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
20: Znowu? Przecież już brałeś.
21: Ale działała za słabo i za krótko.
22: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
23: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: będę czynił honory. 31 lipca na Zamku w Lublinie spełni się kolejne marzenie Beaty Kozidrak. Koncert Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, w miejscu, z którego będzie widziała okna domu, w którym się wychowywała. Przy ulicy Grodzkiej 36A w Lublinie. To będzie fenomenalny koncert, na który zapraszamy też my, gdyż honorowym patronatem tego koncertu jest Radio Złote Przeboje.
1: To my się wybierzemy, to my się na pewno wybierzemy. Normalnie na koncert piechotą będę szła. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Żonkiewicz, dziękujemy za środkowy poranek, dzisiaj. A Gosia Kościelniak zostaje z wami.
2: Tak, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, że dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka u naszego kolegi radiowego Mariusza S. mamy pierwsze bilety na to właśnie wydarzenie, super. Także słuchajcie super. Tym bardziej. Jak to można słuchać? Tak.
0: Uważnie, z zaangażowaniem, z napięciem, z nadzieją, z przyjemnością.

0: Słuszno był za duet Tina Turner i David Bowie w Radiu Złote Przeboje. To wielki przebój z 1984 roku i koncert niezapomniany. Za 3 minuty będzie godzina 10 najważniejszej wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
3: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travistofast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
6: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Wolina.
4: Patrycja Strupińska. Do piątku mają potrwać utrudnienia na ulicy Zamkowej w Wolinie. Ruch na tym odcinku odbywa się więc wahadłowo i jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zachowajcie szczególną ostrożność. Do przyszłego tygodnia potrwają warsztaty w ramach Akademii Kobiet, a to oznacza, że cały czas możecie do niej dołączyć. Warsztaty pod hasłem Siła Kobiecej Opowieści to m.in. kreatywna praca z tekstem, ciałem, tańcem czy ćwiczeniami oddechowymi. Kolejna okazja będzie 27 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Wolin. Wstęp wolny, ale wcześniej trzeba zgłosić chęć udziału. Z Wolina zaglądamy do Międzyzdrojów, które rozbudowują monitoring. System będzie wspierał codzienną pracę Straży Miejskiej i Policji. Więcej na ten temat Adrian Górny.
5: Podpisano umowę na realizację czwartego etapu inwestycji, która obejmie montaż kamer w miejscowościach Zalesie, Wicko, Wapnica oraz Lubin.
4: Koszt tej inwestycji to 745 tysięcy złotych.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
4: Około 14 stopni wskazują teraz termometry w Wolinie i ma być coraz cieplej z każdą godziną, tak brzmią najnowsze prognozy pogody. Sytuacja na niebie jest dość jasna. Pochmurno, szaro, nieprzyjemnie, chociaż słońce według tych zapewnień synoptyków ma się jeszcze dzisiaj pokazać. Wiatr natomiast staje się coraz intensywniejszy i teraz może dość mocno powiać.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Już prawie 2 minuty po godzinie 10 i mamy czwartkowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, już witam Was teraz oficjalnie, bo rozpoczęłam tę swoją część, którą tak lubię, z Wami w Radio Złote Przeboje. Do godziny 14 z przyjemnością będę, a zaczniemy dziś od Village People.

Powiedz mi jakieś małe kłamstewka, ale teraz tak szczerze. Otóż 74% pytanych Polaków stwierdziła ostatnio, że praca przynosi im poczucie satysfakcji. Wśród pracujących w przemyśle jest nieco gorzej. Odpowiedziało tak 61% badanych, że praca przynosi im satysfakcję. Za to wśród pracowników sektora edukacji, co ciekawe, usatysfakcjonowanych jest aż 83%. Ponadto 1/3 ankietowanych przyznała, że praca ich nudzi. Ciekawe. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając chciałabym, żebyśmy połączyli się w powiedzeniu sobie głośno tego, co najbardziej lubimy w swojej pracy. To ja zacznę. Gosia, dziennikarka radiowa, DJ, najbardziej lubię w mojej pracy wszechogarniającą mnie muzykę i ludzi, z którymi pracuję, ich poczucie humoru. 2244 30 za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą z logo radia Złote Przeboje na zakupy. No i czekam na wasze telefony. 2244 30.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Six Nevo w Radiu Złote Przeboje, 10:29. Czy sukces może być początkiem końca? Na przykład, przed nami taki przykład, że niestety tak może być. Zespół Berlin rozpadł się właśnie wkrótce po wydaniu swojego największego przeboju Take My Breath Away. To było w 1986 roku. Paradoksalnie sam utwór i jego konsekwencje właśnie przyczyniły się do końca zespołu Berlin. Take My Breath Away nie zostało napisane przez lidera grupy, Johna Crawforda. Przez zewnętrznych twórców został stworzony i Crawford nie chciał początkowo nagrywać tej piosenki, uważając, że kompletnie nie pasuje do kierunku muzycznego, w którym chciał się rozwijać. Gigantyczny sukces singla, który oczywiście zdobył Oscara, zdobył Złoty Glob, wywołał konflikt o to, w jakim kierunku ma podążać zespół Berlin. No a muzycy spędzali ze sobą 24 godziny na dobę przez lata intensywnej pracy i po prostu byli wyczerpani. No, zmęczyli się sobą i w rezultacie wokalistka Terry odeszła w 1987 roku, rozpoczęła karierę solową. Potem przez lata trwał spór o prawa do nazwy grupy i ostatecznie Terry zaczęła występować pod szyldem Berlin z nowymi muzykami. Ale ten sukces przyszedł tylko raz. Take My Breath Away. Rok 86, oczywiście z filmu Top Gun. Radio Złote Przeboje.

0: Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Sobota, nie zając.
1: Dziś w czwartkowe przedpołudnie rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Dzwonicie.
2: Witam, tutaj Krzysztof z Podhala. Rewelacyjną sytuacją jest to, jak ktoś podziękuje mi tak super za jedzenie. Ponieważ jestem zawodowym kucharzem, więc dla mnie jest to największa satysfakcja, jeżeli ktoś powie, że było smacznie, wyśmienicie.
1: A ja tyle razy chcę pójść do kucharzy i powiedzieć, że to było wyśmienite, że to było wspaniałe, ale oni są najczęściej gdzieś tam daleko i nie można do nich dotrzeć. Super. 2244 i 3-0. Co najbardziej lubicie w swojej pracy? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy tak pozytywnie, a jeśli wolicie napisać, to adres mailowy robota@złoteprzeboje.pl. Do godziny 12 czekam na telefony i na maile, a potem oddam za najciekawszy przydatną torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Gotta go home, bo jemy radiowe przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. Już pierwsza godzina naszego wspólnego popołudnia za nami. Przedpołudnia za nami. I za 4 minuty najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje. Sunshine, reggae.
2: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7

0: mg Meloxicamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
5: Inwestycje w gospodarkę morską. Nadodrzanka, autostrada morska do Szczecina, początek budowy przylądka Pomerania. O tym opowie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
0: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Wolina.
11: Patrycja Strubińska. W Wapnicy ruszy już niebawem długo wyczekiwana inwestycja. Gmina Międzybzdroje podpisała umowę na modernizację kompleksu Orlik przy SP2 oraz budowę nowego placu aktywności sportowej. Zmodernizowane zostanie boisko do siatkówki i koszykówki. Pojawi się również mała siłownia plenerowa. Zmieniamy temat. Zaczyna się gorący okres podróżowania. Pogoda w tym czasie także może nas zaskakiwać. Nie tylko chłodnym i ciepłym powietrzem, ale przede wszystkim burzami. Jak się więc zachować, będąc w podróży podczas burzy? Lepiej nie wysiadać z auta, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak.
12: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, w miejscu, gdzie jesteśmy bezpiecznym.
11: Burza potrafi być groźna nawet jeżeli jesteśmy w domu. Pamiętajmy, by zabezpieczyć drzwi i okna, zdjąć przedmioty z parapetu czy balkonu. Na koniec przenosimy się jeszcze do gminy Dźwinów. W najbliższą sobotę odbędzie się tam kolejny rajd rowerowy. Poprowadzi on z Łukęcina do Zastania. Start o 10:00 przy świetlicy w Łukęcinie.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
11: Chciałoby się trochę więcej słońca, a tymczasem szare chmury są z nami i raczej będą do końca dnia, mówią synoptycy. Chociaż to słońce cały czas gdzieś pomiędzy tymi chmurami może się pokazywać. 16 stopni teraz na termometrach i tu jest akurat szansa, że ta temperatura może być coraz wyższa. Niestety wiatr jest trochę mocniejszy z każdą godziną i tak intensywnie powieje do wieczora.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
9: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Na prawie 2 minuty po godzinie 11:00. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy.
13: Radio Złote Przeboje.
9: A telefon do nas 22 44 i 30. Teraz Los Lobos.

Ależ to płynie. Zanim świat zakochał się w melodii My Heart Will Go On, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet wzruszyli miliony, to w Polsce powstał właśnie ten utwór, który, jak się później okazało, dużo wcześniej opowiedział historię Titanica. Lady Punk stworzyła kompozycję, która przeszła do historii nie tylko polskiego rocka. Powstał jako jeden z pierwszych utworów, który znalazł się na płycie Tacy Sami, no a po odejściu Andrzeja Mogilnickiego Lady Punk stanęło przed wyzwaniem, kto napisze kolejne teksty. I wtedy pomocną dłoń wyciągnął Grzegorz Ciechowski. Jego pierwsza wersja tego tekstu o Titaniku była jednak, delikatnie mówiąc, zbyt republikowa. Zbyt dużo tam było poezji i przeróżnych porównań. Po 2-3 dniach jednak zadzwonił Grzegorz Ciechowski i powiedział, żeby przyjechać do niego szybko, bo ma. Jan Borysewicz opowiadał tak: przyjechałem, czytał, czytam, robiło to wrażenie. On, jako główny temat tego Titanika, załapał orkiestrę grającą do końca. No i to złapało wszystkich nas. I trzyma do dzisiaj 11.10 Radio Złote Przeboje. Teraz Lucy się McNeil.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Robota nie zając.
1: Co najbardziej lubimy w swojej pracy? Piszecie adres robota@złoteprzeboje.pl. Aneta napisała, że jest kosmetyczką i najbardziej lubi ten moment, kiedy kobieta po wizycie patrzy w lustro i mówi: o, wow! Rozumiem. A z kolei Piotr znalazł czas, żeby napisać, że jest weterynarzem i najbardziej lubi te momenty, kiedy pies przestraszony najpierw zaczyna ufać. Oj, to jest wzruszające. Pozdrawiam Was mocno. Zadzwoniła też słuchaczka, która też ma dla nas dobrą radę i wezwanie.
2: Co lubię najbardziej w swojej pracy? Otóż to, kiedy przychodzą do mnie dzieciaki albo dorosłe osoby nie umiejące zupełnie pływać, a po pewnym czasie stoisz na obrzeżu i patrzysz, jak sobie płyną tak lekko z tylami. To jest po prostu coś pięknego i dodaje takiego, że tak powiem, powera. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i słuchajcie, uczcie swoje dzieciaki pływać, uczcie się również pływać, bo to daje życie, daje pewność w wodzie i uchroni Was przed różnymi sytuacjami właśnie w wodzie.
1: Dziękujemy za to. Oddam po 12 za najciekawszą odpowiedź z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą i pojemną. Telefon do Radia Złote Przeboje 22 44 i 30.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
0: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
2: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
0: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

rockowym świecie krąży wiele legend. Jedna z nich, wyjątkowo bliska polskim fanom, przypisuje narodziny tego wielkiego przeboju Wind of Change, wiatr zmian, wizycie Skorpionsów nad Wisłą, ale czas odłożyć te sentymenty na bok, bo prawda jest taka, że iskra zapalna dla powstania tego hymnu wręcz nieśmiertelnego pojawiła się bardziej na wschodzie. Klaus Meine poczuł podmuch zmian nie w Polsce podczas przełomowych koncertów, tylko podczas koncertów zespołów w Związku Radzieckim na przełomie 1988 i 9 roku. I to właśnie energia fanów za żelazną kurtyną i atmosfera tej historycznej odwilży stały się paliwem dla tego utworu. Powstał we wrześniu 1989 roku, niedługo po legendarnym występie na moskiewskim Festiwalu Pokoju Muzycznego. A w kwietniu 1988 roku zespół The Scorpions wjechał do Leningradu, serwując 10 nokautujących koncertów dla wielkich tłumów. No i otworzyło się ZSRR na zachodnie gitarowe brzmienia wtedy, dzięki temu i jeszcze koncertowi Uriah Heep. Teraz w Radiu Złote Przyboje Eurythmics.

0: and Lee. Za 3 minuty będzie południe czwartkowe. Zapraszamy na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się blisko nas, w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na

0: piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
0: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
0: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
5: Wiadomości z Wolina.
6: Patrycja Strupińska. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Policjanci w Kamieniu Pomorskim prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod hasłem motocykl. Zwracali szczególną uwagę na ograniczenia prędkości, stan techniczny motocykli, a także sposób manewrowania. Zostajemy w Kamieniu Pomorskim, na ulicy Szpitalnej. Powstało realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Tak można opisać to niebezpieczne zachowanie 47-letniego mieszkańca powiatu kamieńskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. O szczegółach Kamil Bekier.
7: Mężczyzna w trakcie jazdy po chodniku zahaczył o wózek dziecięcy, doprowadzając do jego przewrócenia. Jak ustalili policjanci, był pod wpływem alkoholu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
6: Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Za ten czyn groził mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Z Kamienia przenosimy się jeszcze do Międzyzdrojów. 30 maja rozpocznie się tutaj Perła Bałtyku, czyli ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Pary z całego kraju przyjadą właśnie do Międzyzdrojów.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
6: Pomiędzy tymi szarymi chmurami pokazuje się delikatne słońce i ma być go po południu trochę więcej, mówią synoptycy. Na termometrach 16 stopni, maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 19. Padać na razie nie będzie, ale całkowicie nie możemy wykluczyć dalszych opadów deszczu. Ciśnienie bez zmian wciąż jest wysokie, a wiatr staje się coraz intensywniejszy.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Mamy już popołudnie czwartkowe. Ogłaszam to z radością w Radiu Złote Przyboje. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pogawędki o tym, co lubimy w naszej pracy. No a o 12.30 Beata Kozidrak, nasza nowa prowadząca i kolejna z nią rozmowa.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Mamy kolejny telefon.
2: Chciałem powiedzieć, zacząć od tego, czego nie lubię i to jest trudne w mojej pracy. Jestem doradcą ubezpieczeniowym i często ludzie mówią, nie chcę, nie potrzebuję, nazywają mnie hieną, że tylko zbieramy od nich pieniądze na składki, ale najlepszą rzeczą w tej pracy jest, kiedy uda się kogoś przekonać. Czasami, kiedy coś się stanie, kiedy po zdarzeniu to ubezpieczenie zadziała, ta osoba przychodzi z wdzięcznością i mówi, wiesz co, dziękuję ci, że mnie przekonałeś. Także dbajcie o siebie, pilnujcie się, a jeżeli chcecie, to się ubezpieczcie, to tylko może wam pomóc. Pozdrawiam.
1: Dziękuję, to interesujące i zwraca uwagę na rzeczy, o których być może na co dzień nie myślimy. No i słuchacz, który dzisiaj wygrywa, bo to bardzo ciekawa praca, a dodatkowo, co najbardziej polubił ostatnio nasz słuchacz?
3: Pracuję w renowacji zabytków i jedną z ciekawszych rzeczy jest, kiedy na przykład ostatnio dorabiałem buty Panu Bogu i miałem odczucie, że może będę miał jakiś chory na resztę życia.
1: Co robisz w swojej pracy? Dorabiam buty Panu Bogu. No właśnie, niektórzy mogą chwycić dosłownie Pana Boga za nogi. Gratulacje i przesyłam Ci naszą torbę lnianą z kolekcji Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę dzisiejszego dnia pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mają tak ciekawe prace. Każdy z nas pracuje inaczej i lubimy bardzo, bardzo różne i ciekawe rzeczy w swojej pracy. Super. Już za 20 minut w Radiu Złote Przeboje. Rozmowa kolejna z Beatą Kozidrak. Zostańcie z nami.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Pracujecie, zasuwacie, to zwolnijcie, zróbcie sobie teraz przerwę, o to prosimy z Beatą codziennie o tej porze.
3: Nie musi być kawa, może być tylko szklanka wody.
2: Tak jest, szklanka wody. O szklance wody będziemy opowiadać, bo to jeden z tych tekstów, o takich społecznych, tak to trzeba powiedzieć, prawda? Bo on dotyka problemu narkomanii.
3: Tak, tak, bo to była też historia, którą sama przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
2: Ukłute.
3: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
2: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
3: Usłyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką... Całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, błagatkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
2: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej. Czy w domu właściwie nie bywałaś? Albo tylko w przelocie?
3: No, jak w hotelu. Kolejny raz, prawda?
2: No właśnie. Musisz zapowiedzieć.
3: Ku przestrodze. No, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice. Obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Czy dzisiaj też będzie konkurs związany z Beatą Kozidrak, z jakąś rzeczą czy zjawiskiem z nią połączonym? Oczywiście, że będzie, bo mamy dla Was kolejne radyjka z naszej limitowanej edycji. No i oczywiście zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Ten zestaw możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Kiedy będzie pierwsza podpowiedź? No właśnie o to chodzi, że nie mogę tego zdradzić, ale słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to się może zdarzyć w każdej chwili. Jedną z trzech podpowiedzi będzie miała dla Was sama Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje.

0: The Bark nam oddał dużo swojej energii teraz. Don't Pay the Ferryman. Za 5 minut będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozy pogody także. Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie.
5: A warto? No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Reklama.
21: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
22: Dwie opiekunki ze

0: żłobka zatrzymane w związku ze śmiercią dziecka. Izraelski minister będzie miał zakaz wjazdu do Polski. A na koniec o nowych przepisach dotyczących wody w naszych kranach. Miriam Lipińska. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. W rękach służb jest też prezes firmy Cinkciarz.pl. Marcin P. został zatrzymany w USA. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut na Cinkciarz.pl. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir będzie miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. Chce tego szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zapowiedziany przez niego wniosek w tej sprawie do MSWiA to pokłosie filmiku, jaki Ben-Gwir wrzucił do sieci, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych członków flotylli jest 3 Polaków. Nagranie wywołało oburzenie. Włochy, Francja i Kanada wezwały w związku z nim izraelskich ambasadorów na dywanik.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej informowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
3: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj w centralnej Polsce możliwe są burze po południu. W wielu miejscach przelotnie może popadać, a temperatury mamy od 17 stopni w Trójmieście przez 20 na zachodzie Polski, 22 w Lublinie i Rzeszowie, do 23 w Warszawie. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie popołudnia czwartkowego, a popołudnie jeszcze młode, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam, i teraz jeśli komuś potrzebny jest taki zastrzyk energii pochodzący z muzyki największych przebojów lat 80. i 90., to proszę bardzo.

0: codziennie rano w tym tygodniu bawimy się z wami w naszą zabawę 1500-1900 do wygrania 1500 zł. I dziś rano było naprawdę dużo emocji i fantastycznie słuchacz odpowiedział, wygrał 1500 zł. No a okazało się, że to naprawdę bardzo duży fan Beaty Kozidrak i zespołu Bań. Posłuchajcie, jak końcówka tego konkursu brzmiała.
1: W 1986 roku piosenką Diament i sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedziała
4: Mamy to tak! Brawo!
2: Wow! Hurra!
4: 1500!
2: 1900!
0: Tak, a zgłosić się do naszej zabawy 1500-1900 możecie przez stronę złoteprzeboje.pl. Jeszcze jutro ta zabawa, a teraz Various Monks.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki gałd.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj w okolicach 13.30 to jest dobry czas właśnie, żeby już rozpocząć, odpalić, jak to w radiu mówimy, dla Was dzisiejsze nasze zgadywanie, nasz konkurs. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. A Wy dzwonicie do nas, czekają radia z logo Radio Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. I można zobaczyć ten zestaw na Instagramie Radia Złote Przeboje, jak my się z niego cieszymy. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17, już zaraz zaczniemy, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Gotowi jesteście może na pierwszą podpowiedź? No to 3, 4. Dzisiaj hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta. 2244 i 3.0. Powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybieramy ten z najciekawszym uzasadnieniem. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2244 i 3.0. Dziś hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100 kron.

0: 13 minut już, będzie godzina 14, a skoro już jest ta pora, to jest też z nami Tomek Brel. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, rzec by można, w pas się kłaniam nawet, żeby tak się pokłonić, muszę wstać. O, proszę bardzo.
0: O właśnie, i te kości wyprostował i ja jestem świadkiem, rzeczywiście to się stało. Wstał, a teraz już usiadł na DJ-skim fotelu.
1: Żeby nie było, troszkę mnie pobolewa, ale będziemy się rozmasowywać na pewno do godziny 18. No to co, zaczynamy w takim razie. Witajcie.

0: Gloria, czyli drugi wielki hit Laury Branigan w Radiu Złote Przeboje. Pierwszy to oczywiście Self Control, czyli kawałek, który znamy absolutnie wszyscy. Za chwilę 14 i wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem zaczynamy czwartkowe popołudnie, oczywiście pełne prezentów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
13: 14 już na zegarach, czwartkowe popołudnie przed nami, 21 maja w kalendarzu. Czas na sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska.
14: Za ile jutro zatankujemy, znamy już ceny maksymalne paliw. Zatrzymani polscy aktywiści z flotylli do strefy Gazy jeszcze dziś opuszczą Izrael. A na koniec sprawdzimy, herbata czarna czy zielona. To z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty.

0: Jutro kolejny dzień spadków maksymalnych cen paliw. I tak za litr benzyny 95 zapłacimy w piątek nie więcej niż 6 zł 48 groszy. Benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego 6 zł i 91 groszy. Tym samym jutro 95 i diesel będą tańsze o kilka groszy na litrze. Polscy uczestnicy flotylli do Strefy Gazy zatrzymani przez izraelskie wojsko jeszcze dziś mają opuścić Izrael. Wcześniej w polskim MSZ-cie stawił się wezwany tam izraelski chargé d'affaires. To w związku z nagraniem zamieszczonym przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli. Ben-Gwir został za to ostro skrytykowany, między innymi przez premiera Izraela. Nagranie nie podoba się też szefowi polskiej dyplomacji.
1: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwiron miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
0: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: A w nich na koniec zaproszenie na herbatę. Dziś jej międzynarodowy dzień. Najpopularniejsze są herbaty czarna i zielona. A która lepsza?
3: Przy zjedzeniu jakichś cięższych posiłków, na przykład obiadu, który jest bardzo tłusty, powinniśmy sobie po tym posiłku wypić taką czarną herbatę, ponieważ ona dobrze wpływa na pracę żołądka i jelita cienkiego. Natomiast w pozostałe pory dnia jednak ta zielona herbata. Ona będzie dostarczała nam więcej antyoksydantów.
0: Radzi dietetyk z jednej z radomskich klinik Agnieszka Czerwonka. Herbata jest z nami od 5000 lat. To drugi po wodzie najpopularniejszy napój na świecie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, 23, a nawet 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14. No, nad morzem wypadałoby zaśpiewać wyjątkowo zimne maj razem z zespołem Manam. A propos, ta piosenka na pewno dzisiaj po południu w radiu Złote Przeboje się pojawi, obiecuję. Ale największych przebojów lat 80. i 90. będzie więcej. Za chwilę Republika, teraz Desiree Lay, Voyage, Voyage. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Luka w radiu Złote Przeboje, czyli jeden z największych hitów końca lat 80. Za chwilę zgrabnie przeskoczymy do lat 90. Republika i nieodżałowany Grzegorz Ciechowski. A propos, niedawno rozmawiałem z Justyną Steczkowską, no i znalazłem niezwykłą wiadomość, jak to Justyna Steczkowska przez chwilę pomieszkiwała z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką, to w czasie nagrywania swojej pierwszej płyty. No i Grzegorz Ciechowski podobno rano wędrował do piekarni po chleb i bułeczki. No, taki producent, tak rozumiem.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.

Patrycja Kosiarkiewicz i radosnie w Radiu Złote Przyboje. No na pewno czwartkowe popołudnie będzie bardzo radosne, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. No bo tak, po pierwsze, dzisiaj oczywiście kolejna odsłona zabawy z naszą nową redakcyjną koleżanką, Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem i nasze radio z logo Złotych Przybojów. Absolutnie piękne. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, kolejnej możecie spodziewać się za kilkanaście minut. Tak się umówmy. Dzisiaj szukamy pewnego tajemniczego miejsca, o którym opowiada Beata Kozidrak. Jeżeli uda wam się je rozszyfrować, no to koniecznie nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 30. Nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przyboje. Finał o 17.30. Wtedy będę dzwonił z prezentami. A kolejna podpowiedź już za kilkanaście minut.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: pokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zabij serca mego lud. Daradaj, daj, daj.
1: Mimo że Marek Grechuta śpiewa nie dokazuj, nie dokazuj, no to drogie panie i drodzy panowie, zaczęliście dokazywać na naszej automatycznej sekretarce, jeżeli chodzi o odpowiedzi w konkursie z Beatą Kozidrak. Jak na razie idzie tak sobie.
2: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż i najpiękniejsza piosenka Beaty, mianowicie Wiosna w Paryżu. Nie ma ładniejszej piosenki Beata jak ta.
3: O tym nie pomyślałam, ale to nie to.
1: Dlatego kolejną podpowiedź będzie miała dla nas sama Beata Kozidrak. Proszę bardzo.
3: Mogę podpowiedzieć tak. W jednej z moich piosenek śpiewam, że nie dogoni mnie i nie dogonię jej.
1: No, powinno być już chyba zdecydowanie prościej, prawda? Zapraszam w takim razie. Nie zapomnijcie dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. To warunek konieczny. 22 4 4 3 0.

0: złote przeboje.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik.
12: Co za dzień.
11: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: Już prawie 15 w kalendarzu, 21 maja, czwartek. O tej porze zapraszam Was na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Miriam Lipińska.
15: Ministerialna kontrola w żłobku w Ząbkach po śmierci dwulatka. Sprawdzimy też, jakie według prognoz będzie tegoroczne lato. A potem sport. Iga Świątek rozpoczyna zmagania w turnieju French Open. Wiadomo, z kim zmierzy się na początek. Zatrzymania i pilna kontrola Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. To po śmierci dwuletniego dziecka, które wpadło do oczka wodnego na terenie placówki. Mimo reanimacji chłopiec zmarł. Sprawę wyjaśnia prokuratura, która zatrzymała na 48 godzin dwie opiekunki. Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
16: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi. Kobiety w wieku 53 i 48 lat.
15: Na razie prokuratura zbiera materiał w śledztwie. Ostatnia kontrola w placówce w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz

0: Mariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
1: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
0: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Jest spora szansa, że tegoroczne lato będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że znów będzie cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, a więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje prawdopodobnie dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu. Zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Schuster z IMGW.
3: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie oceanu spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. I jeszcze sport. Iga Świątek poznała swoją rywalkę w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. To Australijka Emerson Jones. 17-latka dostała tak zwaną dziką kartę. To będzie pierwszy pojedynek obu zawodniczek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
4: Patrycja Strupińska. Już w najbliższą sobotę będzie można rozpocząć dzień na sportowo, a to z powodu Park Runu. Widzimy się na wspólnej aktywności w parku zdrojowym, bez presji, za to z dobrym humorem i wygodnymi butami. Początek o 9:00. Widzimy się przy wejściu do parku od strony północnej, czyli przy ulicy Chrobrego. Wstęp wolny. Teraz zaglądamy do gminy Dźwinów. W najbliższą sobotę rusza tam kolejny rajd rowerowy. To wydarzenie dla fanów zdrowego trybu życia, a także natury. Tegoroczna trasa poprowadzi z Łukęcina do Zastania. Start o 10:00 przy świetlicy w Łukęcinie. I jeszcze zaglądamy na moment do Szczecina. W przyszłą środę o godzinie 20:00 Stowarzyszenie Kamera będzie obchodzić swoje 15-lecie działalności. W planie audycja online z udziałem członków stowarzyszenia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
5: Dzisiaj w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tu najwyżej 14. 4 minuty po godzinie 15, czwartkowe popołudnie przed nami. Teraz absolutnie fantastyczna piosenka, która, pamiętam, pod koniec lat 90. pojawiała się obowiązkowo na każdej imprezie. I to nawet po kilka razy i wszyscy bawili się doskonale, łącznie z mówiącym te słowa. Bellini i Samba de Janeiro.

Muzycznie pięknie, Alize w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy do terminarzy koncertowych gwiazd największych. Co słychać u Alize? No w dalszym ciągu koncertuje, jeszcze w maju. Dwa występy w Meksyku, potem na trasie między innymi Francja. Z dobrych wiadomości, no to będę miał dzisiaj dla was niezwykłą informację, która ucieszy zapewne fanów i fanki Beaty Kozidrak i zespołu Baim. I to będzie, uwaga, uwaga, wiadomość koncertowa. No i jeszcze was odrobinę potrzymam w niepewności. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za kilka minut Marzena Rogalska i nasze radiowe ploty.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
10: Cały rok, od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

0: Powiem szczerze, kocham ten kawałek Wham i I'm Your Man w Radiu Złote Przeboje. George Michael, którego plakaty pewnie wisiały w co drugim nastoletnim pokoju. Czy Marzena Rogalska miała plakaty George'a Michaela? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomciu. Miałam i był taki, nie pamiętam już skąd ja go wytrzasnęłam, czy nie wybłagałam siostry o ten plakat, czy też się z nią na coś nie zamieniłam, ale już miał takie wytarte rogi. Natomiast jak przychodziły do mnie koleżanki do pokoju i widziały ten plakat, no to chciałbyś wiedzieć, jak ja się czułam. Tak jakbym była co najmniej jego narzeczoną, najlepszą przyjaciółką. On był tylko mój. Mój i w ogóle wszystkie usadawiałyśmy się tak, żebyśmy miały widok na George'a. No bo George, wiesz, w każdych ilościach, w różnych etapach swojego tworzenia bardzo nam smakował muzycznie.
0: A potem się okazało to, co się okazało. Dobrze, zostawmy ten temat.
1: A nie musiałeś tego, Tomek, dodawać. Wiesz.
0: Wiesz.
1: Naprawdę, wiesz, zamieniłam się teraz w tą nastolatkę.
0: Słuchaj, ty będziesz miała fantastycznego gościa w ten weekend.
1: Będę miała fantastycznego gościa. Już, słuchaj, zastanawiam się, ostrzę język, bo to jest gość, który tym językiem jak brzytwą operuje, ocenia stroje, stylizację ludzi. No słuchaj, takich metafor jak Tomasz Jacek nikt nie używa. Były czasy, kiedy królował na antenie pewnego kanału telewizyjnego, gdzie miał taki program Gwiazdy na dywaniku i ratuj się kto może, kto się nie tak ubrał jak trzeba. I wyszedł na czerwony dywan. Nie dywanik. On na dodatek, Tomek, nie lubi zdrobnień. A ja, dziewczyna z Krakowa, muszę się powstrzymywać, żeby nie mówić ostry języczek, tylko ostry język. Jęzor. Taki będzie Tomek, taki gość, mój drogi.
0: No dobrze, my z Marzeną Rogalską słyszymy się na pewno jutro, czyli w piątek, i spróbujemy trochę uchylić rąbka tajemnicy. Dobrze? Obiecujesz?
1: Ale oczywiście, dobra. Obiecuję, jestem tu jutro. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Mamusia?
10: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka,
23: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
25: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Baker Street, czyli być może najsłynniejsza ulica świata. No, fani prozy Sir Artura Conan Doyle'a pewnie pamiętają, że właśnie przy Baker Street mieszkali Sherlock Holmes i dr Watson. Chociaż ktoś kiedyś celnie zauważył, że mieszkali pod nieistniejącym w rzeczywistości numerem 221B. To z cyklu wiedza kompletnie nikomu do niczego niepotrzebna, chociaż może komuś się przyda na przykład do krzyżówek. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przyboje, po godzinie 16 nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu, no, przygotowujemy się na całego do wakacji. A teraz nasze najlepsze do tej pory osiągnięcie muzyczne na Eurowizji, czyli drugie miejsce z 1994 roku. Edyta Górniak.

0: To było drugie miejsce przed laty na Eurowizji, rok 1994. Podejrzewam, że to osiągnięcie jest już nie do poprawienia, o mimo, że co roku przecież się staramy. Za chwilę 16 i sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska w naszym studiu ponownie. O czym w wiadomościach?
1: O tym, że podejrzany o oszustwa prezes Cinkciarz.pl został zatrzymany w USA. A co będzie z nim dalej? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska.
4: To już 16, 21 maja w kalendarzu, czwartek. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje, Miriam Lipińska.
5: Prezes firmy Cinkciarz.pl zatrzymany za oceanem. Kontrola UOKiK-u na rynku wieprzowiny na wniosek resortu rolnictwa. A na koniec nowa możliwość w bibliotekach w Gdyni. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
6: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
5: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira na listę cudzoziemców z zakazem wjazdu do Polski. To w związku z nagraniem, jakie Ben-Gwir opublikował. Widać na nim, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli do Strefy Gazy. Było wśród nich dwoje Polaków. O wpisanie izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych w naszym kraju, wnioskował szef MSZ Radosław Sikorski.
7: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwir

0: Biedroń miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wawiór.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. I na koniec książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
3: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
4: Patrycja Strupińska, zapraszam. Trwa Akademia Kobiet, a to oznacza, że przez cały czas możecie do niej dołączyć. Mowa przede wszystkim o cyklu warsztatów Siła Kobiecej Opowieści. Czeka Was m.in. kreatywna praca z tekstem, ciałem, trochę ruchu, a także ćwiczenia oddechowe. Kolejna okazja 27 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Wolin. Wstęp wolny, ale wcześniej trzeba zgłosić chęć udziału. Teraz Dziwnów, który zaprasza wszystkich zainteresowanych na Pchli Targ już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rusza na placu zabaw przy ulicy Dziwnej 14. Początek o 12. A już w czerwcu, dokładnie 5 czerwca, spotkanie autorskie z Tadeuszem Osipowiczem, który przez lata obserwował legendarny kabaret Tej. Spotkanie rusza o 17 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Wstęp wolny.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
5: W nocy w większości miejsc będzie dość pogodnie, jedynie w centrum i na wschodzie więcej chmur i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni. W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem, tu około 17. Jeszcze w tej godzinie w Radiu Złote Przeboje pojawią się na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Na pewno pojawi się też kolejna podpowiedź w naszej zabawie, w której do wygrania jest zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne. Sam bym chciał takie mieć. Finał konkursu jeszcze dzisiaj o 17.30. Teraz No Mercy.

0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Come on! Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Sam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Wydarzenie, o którym no podobno sama Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No bo tak, jako mała dziewczynka Beata Kozidrak chodziła na lekcje baletu. Lekcje, które odbywały się na zamku w Lublinie. Z okien swojego pokoju każdego dnia widziała ten zamek, bo przecież mieszkała nieopodal. No i wyobraźcie sobie, że Beata Kozidrak po raz pierwszy wystąpi właśnie na zamku w Lublinie i w ten sposób spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, koncert, który odbędzie się 31 lipca na zamku. No a ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem, no to będą u nas bilety. Pierwsze jeszcze dzisiaj po godzinie 18.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
10: Inwestycje w gospodarkę morską. Nadodrzanka, autostrada morska do Szczecina, początek budowy przylądka Pomerania. O tym opowie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
9: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na nasz stały cykl, czyli Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu urządzamy sobie małą rozgrzewkę przed wakacjami. Próbowaliśmy zaoszczędzić trochę na wakacyjnym wyjeździe. Dzisiaj postaramy się zadbać o pogodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szukając miejsca na wakacje z gwarancją pogody, warto przede wszystkim sprawdzać klimat danego regionu, a nie tylko prognozę na konkretny dzień. Są oczywiście kierunki, które statystycznie mają niemal pewne słońce w określonych miesiącach. Południe Hiszpanii, Grecja czy Chorwacja latem. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe mają swoje ograniczenia. Te na kilka tygodni do przodu pokazują raczej ogólny trend niż dokładną pogodę. Najbardziej wiarygodne przewidywania obejmują zwykle niecały tydzień. Dlatego planując urlop, lepiej kierować się wieloletnimi statystykami temperatur i opadów niż obietnicą 100% słońca w aplikacji pogodowej.
1: Dobrze wiedzieć.

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Sandra, jeden z jej największych przebojów w Radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na kolejną podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Poszukiwania, jak się okazuje, prowadzone są przez Was na szeroko zakrojoną skalę.
1: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż.
0: Ale to nie jedyna błędna propozycja.
2: Dzień dobry. Odpowiedzią tej stolicy to jest Sztokholm.
0: No dobrze, teraz w takim razie ostatnia podpowiedź, która na pewno wszystko wyjaśni. Uwaga, uwaga. Szukamy miasta położonego nad Wisłą z ręką w herbie. Wszystko jest już jasne. 22 4 4 3 0. Nagrajcie poprawną odpowiedź. No i nie zapomnijcie dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17:30. Wtedy będę dzwonił z prezentami.

0: Tylko w Radiu Złote Przeboje, tylko u nas, tak, tak, same największe przeboje lat 80. i 90. Coolio przed momentem. Powoli zbliża się godzina 17. W naszym studiu Miriam Lipińska z kompletem najbardziej aktualnych wiadomości. No, wygląda na to, że będą chyba powody do zadowolenia, bo będzie o pensjach, które podobno rosną. Szczegóły o godzinie 17.
1: Złote przeboje.

0: 80. i 90.
1: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłostradę.
2: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
0: Nie może cię zabraknąć. Włącz radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Właśnie minęła 17.
15: Są dane GUS-u o kwietniowych pensjach. Szykuje się sezon z drogimi owocami, wszystko przez pogodę. Influencer Łatwogang po sukcesie internetowej akcji dla chorych na raka rusza już z kolejną. A na początek zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
16: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
15: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych, czy nagród. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Benzyna 95 może w piątek kosztować maksymalnie 6 zł i 48 groszy, benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 91 groszy za litr, co oznacza, że 95 i diesel będą o kilka groszy tańsze niż dziś. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
17: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
15: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. W Warszawie pożegnano aktorkę Stanisławę Celińską. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył ją krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury. Artystka spoczęła na warszawskich wojskowych Powązkach w Nowej Alei Zasłużonych. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla chorych onkologicznie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na terapię 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Potrzeba 12 milionów złotych.

0: przejazd ma być transmitowany w internecie, a start jutro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
3: W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, chociaż miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, tu 17. Tak będzie jutro, w nocy w większości miejsc dość pogodnie, tylko w centrum i na wschodzie więcej chmur. I tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Powiem szczerze, nie mogę się doczekać finału dzisiejszego wydania Zabawy z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego bardzo znanego miejsca. No i wygląda na to, że po ostatniej podpowiedzi chyba wszystko jest już jasne. Na pewno za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami i prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Do słuchania gdziekolwiek.

Gdybym przyszedł na świat na Jamajce, tak jak panowie z zespołu Inner Circle, no to pewnie siedziałbym na miejscu i cieszył się słońcem. Ale ich nosi po całym świecie, w samym tylko czerwcu koncerty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy też Stanach Zjednoczonych. Ale najciekawsze jest to, że jeżeli chodzi o datę założenia zespołu, no to jest to rok 1968, czyli mniej więcej wtedy, kiedy świat słuchał Beatlesów. Nie do uwierzenia, prawda? Bonnie Tyler teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut finał dzisiejszych poszukiwań pewnego tajemniczego miejsca. Podpowiadała Beata Kozidrak i jej zdjęcie z autografem jest do zgarnięcia. Dorzucę też nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne.

0: Seven Wonders, czyli siedem cudów świata. No słuchajcie, ósmy cud świata znalazłem na naszej automatycznej sekretarce wśród waszych odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego miejsca możemy szukać dzisiaj w konkursie z Beatą Kozidrak. No, ale zacznijmy od uzasadnienia, czyli za co kochamy Radio Złote Przeboje. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Kocham Radio Złote Przeboje, bo to moja ulubiona przyprawa. Doprawiam tą przyprawą poranki, dzionki i wieczory, by każdy dzień zasługiwał na autograf szefowej Złotych Przebojów, pani Beaty Kozidrak, oraz na trofeum Radia w Kuchni.
0: No i tak mnie ta piękna litania zaintrygowała, że aż postanowiłem zadzwonić do autorki. Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Agnieszka, kłaniam się.
0: Kłaniam się nisko, kłaniam się w pas. Nie będę ukrywał, że najwięcej punktów, słuchaj, zdobyłaś za uzasadnienie, za co kochasz Radio Złote Przeboje.
2: Ja bez radia bym żyć już nie umiała.
0: Słuchaj, żeby formalnością stało się zadość, powiedz tylko, jakiego to tajemniczego miejsca szukaliśmy dzisiaj z Beatą Kozidrak.
2: Warszawa, nasza przekochana stolica Warszawa.
0: Wśród odpowiedzi, co ciekawe, był Paryż, był też Sztokholm, ale okazuje się, że czasami to, czego szukamy, jest całkiem blisko, prawda?
2: No tak, właśnie
0: no tak.
2: Cudze chwalimy, swego nie znamy.
0: Dokładnie.
2: Do końca.
0: Słuchaj, mam bardzo dobre wiadomości. Szefowa Radia Złote Przeboje, czyli Beata Kozidrak, podpisała zdjęcie, które jest twoje.
2: Ja bardzo dziękuję całym serduchem i ściskam was wszystkich bardzo mocno, przytulam do serducha. Naprawdę czekałam. Jest to dla mnie naprawdę przepiękna niespodzianka. No, po prostu sercem się tak raduje. Dziękuję.
0: To ja jeszcze dorzucę radio z logo Złotych Przebojów do postawienia w kuchni.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję z całego serducha. Pozdrawiam bardzo.
0: Pozdrawiam, dużo dobrego życzę. No i jak słyszeliście, warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Jutro też będziemy fundować prezenty.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Co za dzień.
8: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
4: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Pietrzykowice po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

absolutnie pięknie. Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje. Jak słyszeliście kilka minut temu, kolejny konkurs z Beatą Kozidrak doczekał się szczęśliwego finału. No, ale jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to coś mi się wydaje, że dopiero zaczynamy się rozkręcać, drogie panie i drodzy panowie. Wspominałem już dzisiaj o niezwykłym koncercie, który odbędzie się w lipcu na Zamku w Lublinie. Beata Kozidrak Unplugged. Wspominałem też, że Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem. No i mówiłem, że pierwsze bilety pojawią się dzisiaj po godzinie 18. Pojawią się, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. Miłego wieczoru, Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło. Do jutra.

0: Powoli dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie sport, sprawdzimy pogodę na piątek, a potem też będzie mnóstwo świetnych przebojów, bo mam dla was m.in. Madonnę i Bajma.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
9: Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę.
10: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Magdalinety z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na piąty mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to nie powinno padać w całym kraju. Na termometrach na północy poniżej 20 stopni, około 17-19, w centrum najcieplej 22.
12: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18, Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. No i za chwilę szansa na koncert, na wejściówki, na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, ale szczegóły niebawem. Teraz czas na Madonnę, Material Girl.

Radio Złote Przeboje, Bajm i Biała Armia od naszej koleżanki. Tak jest, koleżanki z pracy, która też ma swój program w Radio Złote Przeboje, więc Beaty Kozidrak. Zresztą kawałek zagrany nieprzypadkowo, bo się tak składa, że mam dla was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak 31 lipca w Zamku w Lublinie. To będzie koncert Beaty Kozidrak Unplugged. No a więc, jak dobrze wiemy, to są koncerty bardzo kameralne, przyjemne, sympatyczne, bez prądu. Zresztą cała masa świetnych artystów w przeszłości nagrywało właśnie koncerty Unplugged, na przykład Nirvana, czy też Mariah Carey. Natomiast, no właśnie, jeśli chcielibyście tak miło spędzić czas podczas tych wakacji w lipcu, w Lublinie, no to mam dla was zadanie. Powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony kawałek zespołu Bajm, kawałek Beaty Kozidrak, i proszę to uzasadnić, proszę mnie przekonać i dzwońcie. 2 2 4 4 3 0. Czekam. Wejściówki na koncerty Beaty Kozidrak 31 lipca na was czekają. A panowie z Backstreet Boys nie czekają, tylko grają i śpiewają już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Oczywiście do tej piosenki muzykę skomponował sam Giorgio Moroder, którego, czego nie dotknął, no to zamieniał w złoto. Niezwykle sentymentalna podróż z Limalem w radiu Złote Przeboje. A teledysk też stał się czymś kultowym do tej piosenki. Limal ze swoją słynną, ekstrawagancką fryzurą wyglądał jak postać z fantazy i nawet detektyw Rutkowski, myślę, że nie mógł mu dorównać. Z lat 80. przenosimy się teraz do 90. do 91. roku, w którym to muzyka rockowa miała się naprawdę świetnie, bo pojawił się na przykład Nevermind Nirvana, czy też album Queen Innuendo. Ale także grupa Roxette wydała swój trzeci krążek Joyride. The Big L oznacza po prostu The Big Love, czyli wielką miłość. Tekst opowiada o wielkim, wielkim uczuciu. No i akurat ta piosenka stała się jednym z najważniejszych kawałków tej grupy. No to posłuchajmy. Roxette w Radiu Złote Przeboje. The Big L.

I tak właśnie brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego czwartkowego wieczoru, podczas którego możecie zgarnąć wejściówki. Tak jest na 31 lipca na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie, w Zamku w Lublinie. Czekam na wasze propozycje. Proszę mi opowiedzieć, proszę mnie przekonać, jaki jest wasz ulubiony kawałek Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Czekam na kreatywne telefony. Dzwońcie, nagrywajcie się. 2 2 4 4 i 3 0.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się 2 osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest 1 pas w stronę Katowic.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.

0: słuchając takich numerów, człowiek od razu wie, że to jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. oraz 90. Self Control za nami. Natomiast proszę Państwa, już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem, Lady Punk, który tak opowiada o Gansach i o Slashu.
1: W zasadzie dopiero od Welcome to the Jungle polubiłem zespół Guns N' Roses, a jeżeli chodzi o samego Slasha, uważam, że jest niesamowicie fajnym gitarzystą, bardzo charyzmatyczny, świetnie wymiata na Gibsonie. Ja gram zupełnie na innej gitarze, od czasu do czasu biorę Gibsona, bardzo podobnego, na którym on gra, i naprawdę lubię na nim grać, natomiast nie potrafiłbym grać, wiesz, wszystkich na scenie, ani całego koncertu. Natomiast no, Gibson, pełen szacun i uważam, że Slash jest wybitnym gitarzystą i zasługuje na to miano.
0: Zdecydowanie obaj panowie, a więc Slash i Jan Borysewicz na graniu, na gitarze znają się jak mało kto, a jeśli chodzi o zespół Guns N' Roses, no to jest grupa, która niebawem, bo na początku czerwca zagra aż dwa koncerty w Gliwicach, 4 i 6 czerwca. No a teraz dajcie głośniej, zespół Guns N' Roses, November Rain.

0: też fantastyczny duet Ricky Martin i Christina Aguilera podczas tego wieczoru. No a teraz zadzwońmy do Mateusza, bo czas komuś wręczyć bilety. Halo, halo, Mateusz?
1: Tak, Mateusz, witam, cześć.
0: Mateusz, skąd?
1: Sosnowca.
0: Sosnowca, i powiedz mi w takim razie, albo przekonaj mnie, no właśnie, przekonaj mnie i powiedz mi, jaki jest twój ulubiony kawałek Beaty Kozidrak, Bajbu, no właśnie, jaki, mów.
1: Krótka historia, bez wątpienia, wyraża co najmniej milion emocji, jeszcze więcej piękna poprzez pianino, które tam jest i... No i jest bardzo to zmysłowy utwór. Przekazuje to, co nie przechodzi przez usta wielu kobietom, myślę, a wiele relacji może na tym cierpieć. Lub może ucierpieć raz, a niestety definitywnie. Więc warto, żeby nasze miłe panie posłuchały i wsłuchały się w ten utwór.
0: No to piękna ballada, dokładnie tak. Piesz już, co będziesz robił 31 lipca?
1: Oczywiście, jadę na koncert, który mi sponsoruje Radio Złote Przeboje, najlepsze radio na świecie, jak najbardziej ja. No, jak mogłoby być inaczej?
0: Ależ bardzo dobrze to wyczułeś. Taki jest koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, w zamku w Lublinie, więc myślę, że będzie naprawdę zacna zabawa. Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No ja ci chciałem powiedzieć jeszcze, że to się tak składa, że ja w lipcu obchodzę z moją narzeczoną 15. rocznicę naszą.
0: No to w takim razie, no cóż mogę dodać? To tylko gratuluję udanej rocznicy i udanego koncertu. Dobrej zabawy.
1: Pięknie dziękuję.
0: A wy uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to nie jedyne bilety na to wydarzenie.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już.

0: Weź.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: Czwartek, godzina 19. Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę.
11: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleks Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
10: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na piątek, no to zapowiada się całkiem przyjemnie. Jutro nie powinno padać w całym kraju. Będzie trochę słońca, trochę chmur. Na północy niewiele poniżej 20 stopni, natomiast w centrum czy też na zachodzie 22-23 stopnie. Czas płynie bardzo szybko i bardzo przyjemnie. To już jest godzina 19. 19 w zasadzie minęła. Mariusz Stelmaszczyk. Witam ponownie za starami Radia Złote Przeboje. I już za chwilę dowiecie się, jaki był koncert życia Kuby Sienkiewicza z elektrycznych gitar. A wcześniej posłuchajmy pani, która w tym tygodniu świętowała urodziny. Jako dżentelmen nie będę mówił, które. Oczywiście, że 18. Cher teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który każdy z nas może sobie nucić pod nosem podczas tego czwartkowego wieczoru. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Natomiast już teraz spotkanie z Kubą Sienkiewiczem. Elektryczne gitary, które tak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy z kolei, jak gra i śpiewa Kuba Sienkiewicz. Elektryczne gitary i włosy.

Bananarama, Venus w Radiu Złote Przeboje, Girls Band z punkową duszą, zdecydowanie jedna z najważniejszych kobiecych grup lat 80. Zresztą w Radiu Złote Przeboje, nie w tą, a w kolejną sobotę w programie Czas Gwiazd poznacie historię wielu żeńskich grup, w tym naturalnie pojawi się zespół Bananarama. No, my zaglądamy teraz do roku 1999, roku, w którym swoje płyty wydali Backstreet Boys, a więc Millennium, czy też ukazał się debiutancki krążek Christiny Aguilery.

tym samym roku pojawił się też singiel Celine Dion That's the way it is. Singiel, bo tak naprawdę ten numer nie znalazł się na pełnoprawnym albumie, tylko składance artystki. Za kawałkiem stało szwedzkie trio odpowiedzialne za przeboje Backstreet Boys czy też Britney Spears, co zresztą słychać, bo piosenka różni się od dotychczasowych ballad Celine Dion. Zresztą sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I właśnie w ten sposób można ładować baterie podczas tego czwartkowego wieczoru, słuchając radia Złote Przeboje. No i fantastyczny zespół Pet Shop Boys, za nami West and Girls. Natomiast jeszcze do godziny 20 będzie czego słuchać, bo mam dla was i budkę suflera, The Cranberries, czy też Various Monks.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka.

zdecydowanie można było się zasłuchać Budkę Suflera, bal wszystkich świętych podczas tego czwartkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Piotrem Cugowskim, który tak opowiada o swoim

0: koncercie życia. Jakby nie patrzeć, tym jednym z koncertów życia Piotra Cugowskiego były występy Budki, Budki Suflera z jego ojcem.
1: To nie jest żadna tutaj dyplomacja.
2: Nie, no tak było. No
1: myśmy jako małe dzieci chodziliśmy na koncerty taty. To było ogromne przeżycie. Ja pamiętam 85 rok, koncert na Wostiwie, miałem 5 czy 6 lat i ten pierwszy moment, kiedy tak zwane przodów poszła cała muzyka i to było przeżycie prosto tutaj, no, splot.
0: I absolutnie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, natomiast przyznaję, że teraz zespół, którego nigdy nie miałem okazji zobaczyć na żywo, a bardzo, bardzo żałuję, bo uwielbiałem tę specyficzną, ale jakże świetną barwę Dolores O'Riordan. The Cranberries i Dreams już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zdecydowanie można było się poczuć jak w latach 80. przy tym kawałku w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, już za tydzień z lekkim hakiem, a więc 29 maja w Warszawie odbędzie się koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk i komuś z Was wręczę teraz bilety. Halo, halo, czy po drugiej stronie Monika?
1: Tak.
0: Mariusz Tomaszczyk, Radio Złote Przeboje, tak się składa, że teraz dzwoni.
1: A dzień dobry.
0: Bo chciałem tak tylko się dopytać, czy to prawda, że na Radio Złote Przeboje wysłałaś nam w 5 słowach luksus, humor, emocje, rodzina i styl, z tym kojarzą się tobie królowie życia?
1: Oczywiście.
0: Czyli dobrze się dodzwoniłem, bardzo dobrze.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
0: I widzisz, wystarczyło 5 słów, żeby mnie to przekonało do tego, żeby akurat ten numer wybrać i do ciebie zadzwonić, bo też, jak pewnie się domyślasz, jest to związane z tym, że 29 maja będziesz, mam taką nadzieję, musiała sobie zarezerwować czas, żeby wybrać się na koncert. Koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Wszystko się zgadza?
1: Zgadza się oczywiście, to
0: ekstra. Już wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
1: Męża.
0: Męża, no to szczęśliwy będzie, no to mam nadzieję, że
1: oczywiście.
0: Się będziecie świetnie bawić.
1: Oczywiście, jest ogromna radość i jak powiem dla męża, że go zabieram na koncert, to będzie w niebo zięcie i bardzo szczęśliwe.
0: Dobrej zabawy, bawcie się jak najlepiej.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy cały czas macie szansę zgarnąć bilety na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk w Warszawie 25 maja. Wystarczy, że wejdziecie na Radio Złote Przeboje i napiszecie w 5 słowach, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia, więc do dzieła.

Mówi lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truła Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, jedynka lub dwójka. I ja występowałam w dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie jedynki, to oglądał dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała pole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie Sęksu, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli, oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam. Bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali. Takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy. Oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa. I jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy. Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, o kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i przez... Dałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
3: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
3: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
3: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Styczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Styczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Styczkowskiej?
3: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Steczkowskiej.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Kiedy Justyna Steczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Steczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
3: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Steczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Steczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
3: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyło się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Steczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co Ani doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
3: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Steczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotham Project.
3: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Steczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Steczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
3: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboy, jakiej ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem. że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, też zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. Dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest to obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No, tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: Ula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane. Zajrzymy do większych i mniejszych miejscowości Wysp Wolin i Uznam. Sprawdzimy też, co jest grane na całym zachodnim Pomorzu. Na początek zaglądamy do Świnoujścia.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
15: Stosowne umowy zostały podpisane. Komunikacja autobusowa w Świnoujściu będzie bogatsza o nowy autobusowy tabor. Spółka zakupi autobusy zasilane energią elektryczną. 80% inwestycji pokryją fundusze europejskie, które przyznał Urząd Marszałkowski. W Świnoujściu pojawi się 6 elektrycznych autobusów zeroemisyjnych, 4 pojazdy klasy midi i 2 klasy mini. Więcej o tych autobusach i o sytuacji komunikacyjnej w Świnoujściu w rozmowie, którą przeprowadziłam z Wojciechem Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście.
1: Blisko mieszkańców.
16: W związku z tym, że komunikacja autobusowa ma nowe linie autobusowe, bo mamy ich po pierwsze więcej, po drugie autobusy jeżdżą dużo częściej niż jeszcze kilka lat temu, a to odpowiedź na zapotrzebowanie pasażerów, bo to sami pasażerowie nam zgłaszali, że stoją na przystanku i dla nich czas oczekiwania na autobus 40 minut to zbyt dużo. Dlatego komunikacja autobusowa stwierdziła, że wyjdzie naprzeciw pasażerom i spróbuje. Na początek tylko spróbuje zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów. Dzisiaj, żeby poczekać sobie na autobus, wystarczy 20 do 35 minut. To jest maksymalnie do tych dalszych osiedli. No i to się okazuje. Po pierwszym roku funkcjonowania zmian okazało się, że komunikacja autobusowa przewiozła blisko 200 tysięcy pasażerów więcej niż przed rokiem, a to mówi, daje prostą odpowiedź, że te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku, to był właśnie strzał w dziesiątkę. No ale po to, żeby autobusy mogły bezpiecznie wozić pasażerów, potrzebujemy nowego taboru, bo ten, który funkcjonuje w mieście, ma już dobrych kilkanaście lat. Kilkanaście lat funkcjonowania taboru autobusowego to oznacza, że tam licznik przekroczył już 600 tysięcy kilometrów, a to oznacza, że autobusy nadają się do wymiany, do odmłodzenia taboru autobusowego. Stąd pani prezes komunikacji autobusowej wysłała wniosek o dofinansowanie. Udało się otrzymać pieniądze, aż 80% środków na zakup nowych, zeroemisyjnych autobusów. Zeroemisyjnych, czyli elektrycznych. Ale nie tych takich najdłuższych, które znamy z miast województwa zachodniopomorskiego, takich jak Szczecin czy Koszalin, tylko na nieco krótsze w wersji midi i mini, te, które sprawdzą się z pewnością w takim uzdrowisku jak Świnoujście i wiadomo, wąskie uliczki, a tam, gdzie ruch jest mocno ograniczony, będą bardzo zwinne, no i będą się świetnie sprawdzały. W związku z tym, że wiemy, że autobusy nie leżą na półkach w fabrykach i że czas oczekiwania na produkcję takiego autobusu jest wydłużony, spodziewamy się, że do 2027 roku pierwsze autobusy powinny wyjechać. Ja tylko przypomnę, tabor autobusowy, ten nowy, na który udało się otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, to 6 nowych pojazdów zeroemisyjnych. Razem z tymi pojazdami będziemy musieli zamontować nowe ładowarki elektryczne, które będą nam służyły do tego, żeby te autobusy naładować i żeby miały pełny zasięg i dojeżdżały tam, gdzie zażyczą sobie tego pasażerowie.
15: Takie autobusy już były testowane u Was, o ile pamiętam.
16: Zanim ruszyło napisanie wniosku o dofinansowanie, to rzeczywiście komunikacja autobusowa testowała autobusy przeróżnej długości, przeróżnych producentów, właśnie po to, żeby zasięgnąć opinii samych kierowców, czyli tych użytkowników, którzy na co dzień będą kierowali i będą odpowiadali za bezpieczeństwo naszych pasażerów, po to, żeby wsiedli za kółko takiego elektryka i sami przekonali się na własnej skórze, jak on się zachowuje w warunkach miejskich. Czy rzeczywiście ten zasięg deklarowany przez producenta jest zgodny z tym, co możemy osiągnąć na świnoujskich ulicach. No i rzeczywiście mniej więcej wiemy, które autobusy w których miejscach się spełniają i w których miejscach dobrze się sprawdzają. Cały czas marzymy o zakupie przegubowego autobusu. Nie mieliśmy dotąd przegubowego autobusu na ulicach miasta. Taki autobus rozwiązałby nam wiele problemów, na przykład tych pomiędzy wyspami, pomiędzy wyspą Wolina a Uznam, jeżdżący przez tunel, dlatego że dzisiaj promy miejskie w miesiącach jesienno-zimowych przeprawiają bardzo mało pasażerów, a to oznacza, że świetnie w tych miejscach sprawdzałby się autobus. Natomiast żeby autobus się sprawdzał, musi mieć dużą przestrzeń wewnątrz, żeby przynajmniej 5 rowerów do niego można było wprowadzić, dlatego że przypominam, rowerami w tunelu jeździć nie można. Dzisiaj ratujemy się tym, że autobusy, które jeżdżą Solarisy w takiej przyspieszonej linii pomiędzy wyspą Wolin a Uznam przez tunel mają doczepioną przyczepkę. Na tej przyczepce możemy zamontować kilkanaście jednośladów. Natomiast naszym marzeniem jest to, żeby w przyszłości mieć taki przegubowy autobus, żeby na przykład turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia pociągiem,

0: Można zobaczyć oficjalną prezentację drużyn na okręcie ORP Błyskawica. Pierwszy etap, 240 km, zakończy się w Koszalinie. Po drodze peleton przejedzie przez rodzinne strony byłego wicemistrza olimpijskiego Czesława Langa. W tym roku kolarze przejadą także przez gminę Dziwnów. Ale o tym w rozmowie z burmistrzem Łukaszem Dziochem.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Mamy na Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie przeróżne olimpijskie gwiazdy, wśród nich także kolarzy. No i wielkie szczęście wkrótce zawita do gminy Dziwnów, bo będziemy mieć tu przejazd Tour de Pologne.
3: No myślę, że to dla nas wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową. Z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również u nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też wicemistrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
0: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
3: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wyglądało nas nad morzem. Pełne obciążenie samochodów, a żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa, więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
0: O tegorocznym Tour de Pologne, który przejedzie między innymi przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Zachodnie Pomorze to region turystyczny. Mamy mnóstwo atrakcyjnych miejsc, do których prowadzą nowe i stare drogi. Jakie inwestycje zostały zakończone, a jakie przed nami? O tym rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.
1: Blisko mieszkańców.
4: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowian i Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szeregi jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Tu choćby realizujemy obwodnicę Stargardu. Na wschodnią obwodnicę Stargardu będzie realizowana obwodnica Złocieńca. Na pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. My w ubiegłym roku zakończyliśmy już realizację odcinków drogi S6 do Słupska, natomiast tu koledzy z oddziału w Gdańsku przygotowują się do tego, aby do połowy tego roku oddać te pozostałe brakujące odcinki Łomżynki do Gdańska na terenie województwa pomorskiego. Także choćby ta trasa wakacyjna ze Szczecina do Gdańska będzie też już na tegoroczny sezon wakacyjny dużo szybsza, dużo wygodniejsza. No i też warto podkreślić,

0: że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami, no i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11, także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa, a przypomnę, że no przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze.
1: To wszystko to niewątpliwie ułatwienia dla kierowców, a co dla rowerzystów?
0: Jeżeli chodzi o drogi krajowe, my realizujemy tu przy naszych drogach również infrastrukturę pieszą, rowerową, choćby przy rozbudowie drogi krajowej numer 22. Na całym tym odcinku budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa. Powstaje również szereg innych tego rodzaju inwestycji przy naszych drogach. Natomiast my jako inwestor drogowy zarządzający drogami krajowymi możemy takie trasy budować przy drogach krajowych i te realizujemy, natomiast takie trasy stricte turystyczne, rowerowe, one są w zakresie już marszałka województwa, który ma bardzo szeroki program realizacji tras rowerowych w nowym przebiegu, czy choćby śladach dawnych linii kolejowych. Także tu z roku na rok, dzięki różnego rodzaju inwestycjom, nasz region również staje się bardziej atrakcyjny pod względem infrastruktury rowerowej i też realizacja nawet tych odcinków dróg ekspresowych wzdłuż których my nie budujemy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, bo te trasy służą innym celom, natomiast zostają stare przebiegi dróg krajowych uwolnione od ruchu tranzytowego i po tych drogach też choćby rowerzyści mogą już znacznie wygodniej się przemieszczać, także tu na kwestie pieszych rowerzystów również przy naszych inwestycjach drogowych zwracamy szczególną uwagę.
1: O inwestycje drogowe na zachodnim Pomorzu pytaliśmy Mateusza Grzeszczuka, rzecznika Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Nordic walking jest coraz bardziej popularny. Pogoda sprzyja, wybieramy się na spacer, biorąc kije pod pachę. A czy zawsze chodzicie z kijami prawidłowo? Na początek warto posłuchać specjalistów albo chodzić z kimś, kto już się tego nauczył. Z Karolem Lipińskim, instruktorem Nordic Walking ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy, rozmawiała Małgosia Mura.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
4: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo. Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantanewa zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i tak to się wszystko rozpoczęło i Polska, muszę powiedzieć, myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów. Polak jest prezesem światowej organizacji Nordic Walking, więc jest to faktycznie bardzo szybko rozwijająca się aktywność fizyczna. Mam nadzieję, że być może kiedyś również dyscyplina olimpijska. Jest ona stosunkowo niski jest próg wejścia w tą dyscyplinę, no bo faktycznie trzeba kupić tylko i wyłącznie kije, bo buty zawsze jakieś tam do chodzenia, do biegania mamy. Strój nie jest również wymagający. Jedynie na co trzeba zwrócić uwagę to, żeby kupić dobry sprzęt, dobre kije i to fakt, a mamy na rynku mamy mnóstwo tego sprzętu, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie. I w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi, które się spotykają, ludzie się zjeżdżają z różnych stron Polski, wspólnie spędzają czas, ścigają się, rywalizacja jest często bardzo mocna i bardzo szybka. Najlepsi Nordic Walkerzy chodzą szybciej niż niektórzy biegacze. Są maratony nordikowe, są półmaratony nordikowe, także naprawdę tych różnych form rywalizacji jest dużo.
3: A czy są jakieś przeciwwskazania, że komuś byśmy raczej nie radzili korzystać z tego Nordic Walkingu?
4: Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś urazy związane z endoprotezami, z jakimiś złamaniami, z problemami natury takiej w trakcie rehabilitacji, to nie ma generalnie przeciwwskazań do tego, żeby uprawiać ten Nordic Walking, natomiast zawsze w takich sytuacjach proszę o konsultację z lekarzem, który prowadzi, z rehabilitantem, ponieważ być może nie od samego początku, po jakichś zabiegach można rozpocząć taką przygodę z Nordic Walkingiem. Z czasem pewnie tak, ale zawsze lepiej skonsultować to z lekarzem. Generalnie nie ma jakichś większych przeciwwskazań do tego, żeby nawet osoby po jakichś zabiegach nie mogły takiej aktywności uprawiać. Nawet jest ona przez niektórych fizjoterapeutów zalecana jako forma rehabilitacji, ale tak jak powiedziałem, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, czy to chodzenie nordikowe nie będzie w pierwszej fazie rehabilitacji zbyt dużym obciążeniem dla organizmu.
3: Czym się różni takie chodzenie z kijami od zwykłego chodzenia? Co nam dają te kije?
4: To kije przede wszystkim odciążają nam stawy. To jest technika nordic walkingowa, polega na tym, że my, używając kijów, wykorzystujemy naturalny ruch naszego organizmu, ponieważ naprzemiennie pracujemy rękami i nogami, i poprzez wbicie kija w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, nasze ciało tak jakby unosi się trochę do góry. Tak? No i wtedy odciążamy stawy. Dlatego nie mamy tego problemu, z którym boryka się większość, może nie większość, ale znaczna ilość biegaczy, która ma problemy później ze stawami skokowymi, gdzie generalnie są bardzo duże przeciążenia. Natomiast Nordic Walking polega na tym, że my chodzimy marszem, takim bardzo, można powiedzieć, wojskowym chodem, nie chodem sportowym, tylko wojskowym takim marszem, i generalnie poprzez wbicie kija odciążamy stawy, czyli te dolne partie mięśnie stawów są odciążone. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na górną partię naszego organizmu, naszego ciała, no to wprowadzamy w ruch niemalże każdy mięsień naszego ciała, otwieramy klatkę piersiową, oddychamy większą ilością powietrza. Oczywiście to wszystko zależy od naszego prawidłowego ułożenia naszego ciała, dlatego do tego jest potrzebny instruktor, żeby na początku wyeliminować błędy, które mogą się pojawić. Właściwe używanie kija, czyli właściwy ruch ręką, to wszystko powoduje, że odpowiednio nasze mięśnie zaczynają pracować, i tak jak przy bieganiu używamy około 60% naszych mięśni, tak przy Nordic Walkingu używamy tych mięśni znacznie więcej. Oczywiście mając na uwadze to, że prawidłowo będziemy z tymi kijami chodzili i właściwie je wykorzystywali.
3: A jak wygląda demografia Nordic Walkingu? Kto częściej chodzi tu u nas? Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi?
4: Może tak. Jeżeli chodzi o taką gradację wiekową, no to jednak jest to, można powiedzieć, taki target 40+. Jest mniej osób, które są młodsze i chodzą. Natomiast na zawodach już sportowych, jak to widzimy, to już ta tendencja się trochę zmienia i już wiele osób młodszych również startuje. Ale tutaj nie ma ograniczeń tak naprawdę, bo już praktycznie od przedszkola można się z tymi kijami oswajać i można chodzić. Kiedyś osoby chodzące z kijami to nie były tak popularne i to tak niektórzy mówili, jak to, że to siara chodzić z kijami, albo że komuś tam ktoś nart zagubił, tak, i tylko ma kije przed sobą. Teraz jest to tak popularna już aktywność, że coraz więcej osób, również młodszych, zaczyna te kije używać. No mając na uwadze też to, że można również rywalizować, tak, często młodzieży albo osób osobom młodszym brakuje tej rywalizacji. Tutaj ta aktywność również pozwala na tą rywalizację i to jest fajne, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszamy. Ale na dziś, jak miałby spojrzeć, to kobiety i wiek 40+. To są osoby dominujące.
3: Jakie są najlepsze tereny właśnie do Nordic Walkingu?
4: Jeżeli chodzi o Nordic Walking, to odradzamy chodzenie po twardych nawierzchniach. Generalnie polbruk, asfalt, jakieś płyty chodnikowe i tak dalej. To są nawierzchnie, które w naszych ocenach, w rekomendacjach przez Światową Federację Nordic Walking są odradzane. Nawet jeżeli mamy założone tak zwane buciki, czyli takie gumowe nasadki na końce kijów, to odradzamy chodzenie po takich nawierzchniach, ponieważ nie jesteśmy wtedy w stanie prawidłowo wykonać tej techniki Nordic Walkingowej. Ona nam tyle nie da, nie jesteśmy w stanie się wybić właściwie z tym kijem i to odciążenie stawów nie jest takie, jakie powinno być. Natomiast polecamy wszelkie dukty leśne, parki, tam gdzie ta nawierzchnia jest miękka i pozwala na to, żeby ten kij się dobrze w tą powierzchnię wbił, w tą nawierzchnię, więc to są przez nas preferowane tereny.
3: A jakbyśmy chcieli sobie pochodzić nad samym morzem, na plaży na przykład w Świnoujściu czy w Międzyzdrojach, to taka plaża to też jest dobra nawierzchnia do Nordic Walkingu?
4: Oczywiście, że tak. Plaża jest bardzo dobrą nawierzchnią do Nordic Walkingu. Trzeba zwrócić uwagę tylko na to, czy ten piasek jest twardy, czy jest miękki. Jeżeli on jest bardzo miękki, to warto, jeżeli ktoś ma oczywiście kije takie regulowane, sobie trochę wydłużyć te kije. Natomiast to nie jest żadna przeszkoda, nawet jeżeli on nie jest regulowany. Zawsze można iść po bardziej twardszej nawierzchni, czy po miękkiej. Natomiast jest to świetne miejsce do chodzenia. Przede wszystkim krajobraz niesamowity. Jesteśmy w stanie zachować tą prawidłową technikę Nordic Walkingową, no i ten trening po takim piachu jest bardziej wymagający, czyli jeżeli przejdziemy 10 km, czujemy się, jakbyśmy przeszli 15 km po zwykłej nawierzchni, więc jest na pewno jak najbardziej preferowany.
3: Jakby tak pan spojrzał właśnie na całe Pomorze Zachodnie, to tutaj Nordic Walking się przyjął w stosunku do jakby spojrzenia na całą Polskę?
4: Myślę, że tak. Właśnie ostatnio wiem, że Międzyzdroje też organizują dosyć dużo fajnych takich biegowo-nordikowych imprez. Gdańsk i Pomorze, tam takie środkowe też Nordikiem żyje. Także praktycznie w każdej miejscowości takiej większej, w każdym większym mieście są grupy nordykowe, a w małych tych miasteczkach, no jeżeli pojedzie pani do, nie ma ośrodka na wczasowego, nie ma hotelu, myślę, że nad morzem, gdzie nie można wypożyczyć kijów do tego, żeby chodzić nordic walkingiem. Także jest to na pewno bardzo popularna aktywność.
3: Czyli tylko podkreślilibyśmy jeszcze raz, warto zadbać o technikę.
4: Tak, warto zadbać o technikę. Te pierwsze swoje kroki najlepiej zrobić pod okiem kogoś, najlepiej pod okiem profesjonalnego instruktora, natomiast jeżeli nie mamy takiego instruktora gdzieś w zasięgu, chociaż w Szczecinie nie ma problemu, żeby znaleźć taką osobę, no to zawsze warto może doradzić się kogoś, kto już długo chodzi, kto kiedyś gdzieś tam chodził z jakąś grupą lub chodzi z jakąś grupą nordikową, bo wtedy te rady na pewno będą cenne.
1: A dobrych rad udzielał nam Karol Lipiński, instruktor Nordic Walking z klubu Pogodni Nordikowcy. Rozmawiała z nim Małgorzata Mura.
2: Aktywnie w Wolinie.
1: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie zachęca do aktywności na strzelnicy w Golczewie. O działaniach Bractwa rozmawiałam ze skarbniczką Krystyną Kuśnierek.
2: Co jest grane w Wolinie?
5: Celem Bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodzież, młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na strzelnicę. W tej chwili swoją strzelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne. No i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każde bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory, Stefan, ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknym stroju, w tym stroju wygląda. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda.
6: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
5: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelania jak najbardziej.
6: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
5: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie, no na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo strzelam, to zależy. W tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch. Na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych. Czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze? No mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy.
6: A ilu członków liczy w tej chwili bractwo w Wolinie?
5: W Wolinie mamy 35 członków, to znaczy osób dorosłych i mamy 15 kadetów.
1: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Jeśli powiemy Wolin, to skojarzymy z festiwalem Słowian i Wikingów, ale nasz region kojarzony jest także z pysznymi rybami. Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta zachęca do brania udziału w targach rybnych. Więcej na ten temat już za chwilę.
2: Co jest grane w Wolinie?
7: Oprócz imprez, które są w naszym skansenie też i po raz pierwszy w tamtym roku zainicjowaliśmy targi rybne Wyspy Wolin. Na czym to polega? W miejscach, które tradycje rybołówstwa były dość mocno rozwinięte, nasze stowarzyszenie organizuje targi rybne, które mają na celu pokazać rodzaje przetwórstwa, tradycje rybołówstwa. Będzie wystawa fotograficzna i też będą opowieści tych pierwszych pionierów, którzy przybyli na tę ziemię, którzy zajmowali się rybołówstwem. Jakie to kiedyś ryby były, a teraz tych ryb nie uświadczysz. I też będzie degustacja potraw rybnych i też będą różne konkursy dla dzieci. I na koniec oczywiście koncert muzyki szentowej. Targi będą się odbywały 4 lipca w Dziwnowie, 11 lipca w Kamieniu Pomorskim. W Wolinie będą się odbywali podczas zjazdu Słowian i Wikingów, a później 11 sierpnia w Międzyzdrojach i jeszcze mamy nadzieję, że w Świnoujściu też się odbędą.
1: O targach rybnych opowiadał Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Krzysztof Zawieliński, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, jest pasjonatem historii. Poprosiłam, aby przybliżył słuchaczom Radia Złote Przeboje historię tajnego szpitala, w którym leczeni byli ranni Grecy. Stąd w Dziwnowie Dni Greckie i pomnik bojowników o demokratyczną Grecję. Warto posłuchać. Zapraszam.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: To może zacznijmy od początku, tak? Bo historia Dziwnowa, ta dwudziestowieczna historia Dziwnowa, to nie tylko pierwszy batalion szturmowy, to nie tylko również zaślubiny z morzem, które miały miejsce 15 marca 1945 roku tutaj właśnie w Dziwnówku, ale to jest także właśnie szpital 250, o którym pani wspomniała, szpital grecki, szpital, w którym byli leczeni, krótko mówiąc, ci, którzy brali udział w wojnie domowej w Grecji, o której kilka zdań więcej za chwilę powiem. Tak więc, gdybyśmy wzięli pod uwagę te, powiedzmy, wycinki z funkcjonowania gminy historycznego, no to obok właśnie batalionu szturmowego, obok zaślubin z morzem, możemy mówić też o tym właśnie szpitalu, w którym byli leczeni greccy obywatele, co miało miejsce na przełomie 49 i 50 roku.
5: A jak oni się tu znaleźli? Zostali tutaj przetransportowani drogą morską, samolotami?
8: Historia jest rzeczywiście bardzo ciekawa. Ona oczywiście ma swój taki podtekst polityczny, jakkolwiek z naszej perspektywy istotne jest przede wszystkim to, że byli tutaj obywatele Grecy i zawsze ludzie byli bardzo, tak, no powiedziałbym, żywo zainteresowani tym, skąd w Dziwnowie te, powiedzmy, wątki poświęcone Grekom. Mamy Dzień Grecki, mamy taki postument, który o tej obecności przypomina i warto do tego nawiązać, bo historia Grecji, tak jak jej losy jej obywateli w czasie II wojny światowej i w tym okresie tuż po jej zakończeniu, to niezwykle złożona historia i można w nich odnaleźć wiele analogii do sytuacji, która panowała w owym czasie również na terenie kraju. Mowa tu przede wszystkim o podziemiu, na które składało się szereg środowisk politycznych oraz walka o wpływy na powojenny ustrój, która prowadziła właśnie, doprowadziła do tego szczególnie tragicznego, bratobójczego konfliktu. Ci Grecy, którzy trafili do Dziwnowa, ja teraz za chwilkę powiem, jak to wyglądało, no oczywiście byli odcięci, to znaczy oni nie poruszali się tutaj po mieście. Była to operacja tajna, tak więc no siłą rzeczy nie było to coś, co odbywało się przy, mówiąc kolokwialnie, zapalonych światłach, tak? To było coś, co miało pozostać jakby skryte, co miało przede wszystkim spowodować, aby leczenie tutaj tych rannych, którzy tutaj dotarli, czasami bardzo ciężko, no odbywało się w absolutnej tajemnicy. Transport greckich bojowników odbywał się poprzez albańskie porty, skąd odpływały statki mające jako punkt docelowy Świnoujście. Pierwszy transport z albańskiego portu, na który składali się głównie ciężko ranni na pokładzie SS Kościuszko, dowodzonego przez kapitana żeglugi wiejskiej Kazimierza Lipskiego, co jest też godne podkreślenia, ten statek został specjalnie przystosowany do transportu rannych, tak więc to nie był po prostu statek w takim rozumieniu, powiedzmy, popularnym. Ten statek, ta jednostka została specjalnie do tego celu przygotowana, wyposażona w dodatkowe łóżka itd., itd. Wypłynął do Polski 13 lipca 1949 roku. Do Świnoujścia przybył w nocy z 25 na 26 lipca roku 1949. Aby nikt nie zauważył zawartości statku, na czas wyładunku decyzją szefa Miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa ewakuowani byli mieszkańcy budynków, które były położone najbliżej miejsca cumowania. Do szpitala w Dziwnowie trafiło wówczas 747 rannych. I co istotne, choć punktem docelowym był Dziwnów, to w dokumentacji podawano jednostkę wojskową 1904 w Międzyzdrojach, co miało być dodatkowym zabezpieczeniem przed, nie wiem, potencjalną działalnością obcych wywiadów. Musimy mieć świadomość też, automatycznie mówiąc o tym, realiów, jakie w owym czasie panowały, no zimnej wojny, która już de facto funkcjonowała, która już się toczyła, no i oczywiście wszystkie informacje o takim podłożu militarnym, no starano się kamuflować, ukrywać możliwie jak najbardziej. Kolejny transport miał miejsce we wrześniu tego samego roku, czyli mówimy tutaj o roku 1949. To było tym razem 207 osób. Następni zostali ranni, dostarczeni tą samą drogą przez rumuński transatlantyk, Transylwanię, nomen omen. skądinąd bardzo, bardzo charakterystyczna nazwa. Komendę w szpitala w Dziwnowie pełnił wówczas pułkownik Ryszard Kamiński. Jego zastępcą do spraw leczniczych był kapitan lekarz Władysław Barcikowski. I to jemu głównie, bo to też jest bardzo istotne, tutaj podczas spotkań z Grekami, którzy przyjeżdżają do Dziwnowa właśnie na Dzień Grecki, to są już nierzadko synowie, córki tych Greków, którzy tutaj w Dziwnowie się pojawili. Oni właśnie wspominali przede wszystkim właśnie doktora Barcikowskiego i jego umiejętnością, nie da się ukryć, jego wiedzy. Bardzo, bardzo wielu Greków, którzy tutaj w Dziwnowie byli, zawdzięcza swoje życie. Zastępcą do spraw politycznych, bo to też w owym czasie charakterystyczna bardzo postać, był major Franciszek Szafrański. Łącznie, bo to jest też dosyć istotne, żeby podkreślić, jak personel szpitala wyglądał, składało się na niego 14 lekarzy, 6 podoficerów sanitariuszy, 17 pielęgniarek i 18 osób personelu pomocniczego oraz 2 plutony ochrony, bo tak jak wspomniałem, szpital był ściśle chroniony. W związku z tym, no, obok tego personelu stricte medycznego, który zajmował się leczeniem, również byli żołnierze, którzy zajmowali się ochroną. To były 2 plutony marynarzy w liczbie około 80 żołnierzy. Pierwsi względnie wyleczeni Grecy opuścili szpital 2 grudnia 1949 roku, natomiast ostatni z końcem listopada 1950 roku. Tak więc można powiedzieć, że ich obecność w Dziwnowie to był, no, przeszło rok, tak bez mała. Przez ponad rok funkcjonowania szpitala przewinęło się tutaj, no tutaj są różne szacunki, bo spotkałem się z różnymi informacjami. Tutaj jakby autorem takiej najbardziej znanej na rynku pozycji jest pan Marian Klasi, który napisał książkę Szpital 250. No i tam jest mowa między innymi o tym, że trafiło tutaj około 2000 Greków i Macedończyków. Także myślę, że o takiej liczbie możemy mówić w kontekście tych osób, które przewinęły się właśnie z terenu Grecji i Macedonii tutaj przez Dziwnów. Podczas tego okresu, co też jest bardzo istotne, bo trafiali tutaj ranni, oni byli, no, nierzadko bardzo ciężko ranni, finalnie zmarło 25 osób, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę to, że ci ranni, obok tego, że nierzadko, no, te rany były bardzo ciężkie, mieli jeszcze do pokonania określoną drogę, tak więc oczywiście w czasie tej drogi starano się zapewnić im jak najdalej idącą pomoc, natomiast, no, musimy mieć świadomość, że dla bardzo ciężko rannego jakikolwiek transport jest bardzo dużym ryzykiem, a mimo to bardzo wielu z nich udało się jakby w na tyle dobrej kondycji tutaj przywieźć, że mogli być poddani leczeniu, no i siłą rzeczy również z tego uszczerbku na zdrowiu zacząć metodycznie wychodzić.
1: Kiedy dokumenty związane z tym szpitalem zostały odtajnione?
8: Bez wątpienia zaczęły się informacje na temat tego szpitala pojawiać już po przełomie ustrojowym w Polsce. Na pewno wtedy tych informacji zaczęło się pojawiać zdecydowanie więcej. Z tego co wiem, to na temat tego szpitala się mówiło oczywiście w latach 70., 80., jednakże, no, to były informacje takie, no, półoficjalne. Bo musimy cały czas mieć świadomość tego, że cały czas byliśmy w bloku wschodnim, wszelkiego rodzaju akcje specjalne, ściśle tajne, no, były możliwie długo trzymane w taki sposób, aby nie pojawiały się na ich temat jakiekolwiek informacje. No i z biegiem czasu, oczywiście już po przełomie ustrojowym, tych akt zaczęło wypływać coraz więcej, a właściwie tej dokumentacji zaczęło się pojawiać coraz więcej. Co ciekawe, również na pierwsze dni greckie zaczęli się tutaj pojawiać potomkowie, czy też rodziny tych Greków, którzy tutaj byli leczeni, a także ci, którzy w Polsce osiedli, bo trzeba pamiętać o tym, że ci, którzy tutaj byli leczeni, w części wyjechali, opuścili Polskę, a w pewnej części tutaj zostali, tutaj założyli rodziny, tutaj żyli. No i też między innymi od nich uzyskano relatywnie wiele informacji, które płynęły z tego źródła najlepszego, czyli bezpośrednio od tych, którzy tutaj byli leczeni. Oni potem przekazywali trochę tych informacji swoim rodzinom, no a z tych rodzin te informacje, prawda, płynęły dalej.
1: Kiedy odbywają się w Dziwnowie dni greckie?
8: To jest z reguły druga połowa lipca. Mówię z reguły, bo tutaj ta data jest płynna. To jest trzeci z reguły weekend lipca, czyli to w okolicy 20, 22, 3, w zależności od tego, jak to każdego roku będzie wypadało. Odbywa się ten dzień grecki, który, chcę podkreślić, jakby nie ma na celu jakby nawiązywania do przyczyn, jakby, które spowodowały, że tutaj ci Grecy się pojawili, ale chodzi o to, aby upamiętnić obywateli Greków, którzy, no, z Grecji trafili właśnie do Dziwnowa, bo, no, pod tym względem Dziwnów jest bez wątpienia wyjątkowy, bo Świnoujście jak najbardziej, miasto portowe, marynarze przepływali tam z różnych krajów, ale no, tutaj do Dziwnowa trafili w bardzo konkretnym celu. Konkretnie chodziło o to, żeby ich wyleczyć, tak, żeby mogli jakby poprawić swoje zdrowie, tak mówiąc eufemistycznie, ale chodziło oczywiście o to, aby mogli stanąć na nogi, tak, po bardzo ciężkich ranach, które ich dotknęły.
9: Czy mieszkańcy Dziwnowa i turyści chętnie biorą udział w wydarzeniach z tym związanych?
8: Tak, no takim najbardziej jaskrawym przykładem tej kultury greckiej jest piosenka grecka, bo wyglądało to bardzo różnie w minionych latach, ale ta, powiedzmy, część stricte muzyczna jest jakby każdego roku i ona gromadzi tutaj bardzo wielu turystów. Zresztą nie da się ukryć, że ogromną rolą tutaj taką, powiedziałbym, integracyjną jest właśnie artysta. Tutaj najczęściej w ostatnich latach przewija się pan Nikos Ruska, to jest potomek bezpośredni właśnie Greków, którzy tutaj byli leczeni. Jego rodzice, jak sam mówił, tutaj się właśnie w Dziwnowie poznali. No, owocem ich związku jest właśnie pan Nikos, który tutaj przyjeżdża i śpiewa i rzeczywiście gromadzi bardzo dużą publiczność. Nie da się ukryć, że też ma takie, powiedziałbym, no, umiejętności, które można postrzegać jako takiego artysty, który bardzo potrafi jakby no, zainteresować widownię, wyjść do ludzi, zachęcić ich do wspólnego tańca. No, jest taką osobą, która rzeczywiście potrafi zgromadzić wokół siebie publiczność, no i przybliża tą kulturę grecką. Czyli w tym kontekście my patrzymy na Dzień Grecki pod kątem zbliżenia pewnego kulturowego, pewnej takiej ciekawostki. Ja myślę, że wielu z nas aktualnie miało okazję być w Grecji, nie wiem, na wakacje, na różnego rodzaju wycieczki tam się wybrać. No okazuje się, że nie trzeba jeździć do Grecji. Grecja raz w roku przyjeżdża do Dziwnowa, tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie, i tutaj tą kulturę grecką można dotknąć właśnie poprzez ten fakt, że można posłuchać piosenki greckie, a są tutaj te piosenki bardzo tradycyjne, także no jest to na pewno ciekawe wydarzenie w tym sensie, że jest to pewne nawiązanie do historii, bo też świadczy o tym, że Dziwnów również znalazł swoje miejsce w greckiej historii, a przy okazji również dla współcześnie żyjących jest to ciekawa lekcja historii z jednoczesnym takim no, dotknięciem tej kultury greckiej, która tutaj właśnie do Dziwnowa w tym lipcowym dniu lipcowej, bo to z reguły jest sobota, tej lipcowej soboty również tutaj jest.
1: O niezwykłym splocie kultury i historii polskiej i greckiej w Dziwnowie opowiadał pasjonat historii, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, Krzysztof Zawieliński.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega, opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Również wicemistrz Polski.
11: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa, z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
10: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
11: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasy Błonia w poniedziałki, w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
10: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
11: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
10: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
11: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dany dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje, no i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
10: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
11: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
10: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
11: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to był mój kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował propagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 967.
10: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
11: Oj tak, tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
10: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
11: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
10: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
11: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej tak na dobrą sprawę też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień, no tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
10: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
11: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turniej, na której się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostaniemy u siebie lokalnie. Mamy turniej zaplanowany przygotowawczy do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
10: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
11: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
10: Całe lato przed wami w takim razie, żeby się przygotować.
11: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy. Dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
1: Z Tymonem Serockim, kapitanem drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A czy drużyny frisbee mogą być mieszane? O tym już za moment.
2: Aktywnie w Wolinie.
10: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
11: Tak, gramy tak zwany mixet. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian i to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
10: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
11: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca, reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku, tak jakby zdobywające mety, czy jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który powiedzmy pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam, ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to on im tam pomaga.
10: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
11: Chodź, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. To jest trudniejsze, no jeden powie, że no będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam, tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
10: i złapać,
11: no, ale też czasami lubię i powiedz, dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
10: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym spirit of the game, to jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
11: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten fał, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt, w najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
10: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
11: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
10: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
11: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rokrocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
10: Nie jesteście jedną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
11: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros. To jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie z tej drużyny powstała ta moja drużyna 937.
10: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
11: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia w poniedziałki i w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 937 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka i 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna. Także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas na trening.
1: A zapraszał Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. Rozmawiała z nim Monika Trykowska. Chwila.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Przez Wolin przejeżdża mnóstwo pociągów, ale taki jak ten pojawił się ostatnio około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesiąt lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje. Wake up!

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Ula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane. Zajrzymy do większych i mniejszych miejscowości Wysp Wolin i Uznam. Sprawdzimy też, co jest grane na całym zachodnim Pomorzu. Na początek zaglądamy do Świnoujścia.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Stosowne umowy zostały podpisane. Komunikacja autobusowa w Świnoujściu będzie bogatsza o nowy autobusowy tabor. Spółka zakupi autobusy zasilane energią elektryczną. 80% inwestycji pokryją fundusze europejskie, które przyznał Urząd Marszałkowski. W Świnoujściu pojawi się 6 elektrycznych autobusów zeroemisyjnych, 4 pojazdy klasy midi i 2 klasy mini. Więcej o tych autobusach i o sytuacji komunikacyjnej w Świnoujściu w rozmowie, którą przeprowadziłam z Wojciechem Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście.
7: Blisko mieszkańców.
9: W związku z tym, że komunikacja autobusowa ma nowe linie autobusowe, bo mamy ich po pierwsze więcej, po drugie autobusy jeżdżą dużo częściej niż jeszcze kilka lat temu, a to odpowiedź na zapotrzebowanie pasażerów, bo to sami pasażerowie nam zgłaszali, że stoją na przystanku i dla nich czas oczekiwania na autobus 40 minut to zbyt dużo. Dlatego komunikacja autobusowa stwierdziła, że wyjdzie naprzeciw pasażerom i spróbuje. Na początek tylko spróbuje zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów. Dzisiaj, żeby poczekać sobie na autobus, wystarczy 20 do 35 minut. To jest maksymalnie do tych dalszych osiedli. No i to się okazuje. Po pierwszym roku funkcjonowania zmian okazało się, że komunikacja autobusowa przewiozła blisko 200 tysięcy pasażerów więcej niż przed rokiem, a to mówi, daje prostą odpowiedź, że te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku, to był właśnie strzał w dziesiątkę. No ale po to, żeby autobusy mogły bezpiecznie wozić pasażerów, potrzebujemy nowego taboru, bo ten, który funkcjonuje w mieście, ma już dobrych kilkanaście lat. Kilkanaście lat funkcjonowania taboru autobusowego to oznacza, że tam licznik przekroczył już 600 tysięcy kilometrów, a to oznacza, że autobusy nadają się do wymiany, do odmłodzenia taboru autobusowego. Stąd pani prezes komunikacji autobusowej wysłała wniosek o dofinansowanie. Udało się otrzymać pieniądze, aż 80% środków na zakup nowych, zeroemisyjnych autobusów. Zeroemisyjnych, czyli elektrycznych. Ale nie tych takich najdłuższych, które znamy z miast województwa zachodniopomorskiego, takich jak Szczecin czy Koszalin, tylko na nieco krótsze, wersji MIDI i MINI, te, które sprawdzą się z pewnością w takim uzdrowisku jak Świnoujście i wiadomo, wąskie uliczki, a tam, gdzie ruch jest mocno ograniczony, będą świetnie, będą bardzo zwinne, no i będą się świetnie sprawdzały. W związku z tym, że wiem, że autobusy nie leżą na półkach w fabrykach i że czas oczekiwania na produkcję takiego autobusu jest wydłużony, spodziewamy się, że do 2027 roku pierwsze autobusy powinny wyjechać. Ja tylko przypomnę, tabor autobusowy, ten nowy, na który udało się otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, to 6 nowych pojazdów zeroemisyjnych. Razem z tymi pojazdami będziemy musieli zamontować nowe ładowarki elektryczne, które będą nam służyły do tego, żeby te autobusy naładować i żeby miały pełny zasięg i dojeżdżały tam, gdzie zażyczą sobie tego pasażerowie.
8: Takie autobusy już były testowane u Was, o ile pamiętam.
9: Zanim ruszyło napisanie wniosku o dofinansowanie, to rzeczywiście komunikacja autobusowa testowała autobusy przeróżnej długości, przeróżnych producentów, właśnie po to, żeby zasięgnąć opinii samych kierowców, czyli tych użytkowników, którzy na co dzień będą kierowali i będą odpowiadali za bezpieczeństwo naszych pasażerów, po to, żeby wsiedli za kółko takiego elektryka i sami przekonali się na własnej skórze, jak on się zachowuje w warunkach miejskich. Czy rzeczywiście ten zasięg deklarowany przez producenta jest zgodny z tym, co możemy osiągnąć na świnoujskich ulicach. No i rzeczywiście mniej więcej wiemy, które autobusy w których miejscach się spełniają i w których miejscach dobrze się sprawdzają. Cały czas marzymy o zakupie przegubowego autobusu. Nie mieliśmy dotąd przegubowego autobusu na ulicach miasta. Taki autobus rozwiązałby nam wiele problemów, na przykład tych pomiędzy wyspami, pomiędzy wyspą Wolin a Uznam, jeżdżący przez tunel, dlatego że dzisiaj promy miejskie w miesiącach jesienno-zimowych przeprawiają bardzo mało pasażerów, a to oznacza, że świetnie w tych miejscach sprawdzałby się autobus. Natomiast żeby autobus się sprawdzał, musi mieć dużą przestrzeń wewnątrz, żeby przynajmniej 5 rowerów do niego można było wprowadzić, dlatego że przypominam, rowerami w tunelu jeździć nie można. Dzisiaj ratujemy się tym, że autobusy, które jeżdżą Solarisy w takiej przyspieszonej linii pomiędzy wyspą Wolin a Uznam przez tunel mają doczepioną przyczepkę. Na tej przyczepce możemy zamontować kilkanaście jednośladów. Natomiast naszym marzeniem jest to, żeby w przyszłości mieć taki przegubowy autobus, żeby na przykład turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia pociągiem, bezpośrednio przy dworcu kolejowym wsiedli do takiego przegubowca i szybko dostali się do dzielnicy na przykład nadmorskiej.
8: Tego chyba wszyscy sobie życzą, aby takie autobusy kiedyś pojawiły się na ulicach Świnoujścia. O świnoujskiej komunikacji autobusowej rozmawiałam z Wojciechem Basałego z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Tour de Pologne wraca na Pomorze, także Pomorze Zachodnie. Tegoroczny wyścig pod hasłem Północ-Południe wystartuje 3 sierpnia. Inauguracja nastąpi w Gdyni, która obchodzi w tym roku swoje stulecie. Dzień wcześniej będzie

0: wielkie wyróżnienie, jeśli chodzi o taką imprezę, bo to jest impreza na skalę, bym powiedział, światową, z tak długą historią i z takimi wynikami, gdzie możemy się właśnie pochwalić między innymi takimi mistrzami, którzy się w polskiej historii ukonstytuowali. No i również u nas znaleźli się też na naszej Alei Gwiazd Sportu. Mam na myśli tutaj właśnie między innymi najsławniejszego naszego kolarza, mówimy o Czesławie Langu, czy Leszku Piaseckim, no ale ostatnio też świeże odkrycie Daria Pikulik, też wiceministrzyni olimpijska. No i na to wszystko teraz będziemy mieli piękne zwieńczenie, czyli 4 sierpnia zapraszamy do Dziwnowa. Przejazd będzie przez 3 miejscowości Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, więc będzie można pokibicować. Niestety będzie to szybki przejazd, bo to wyścig Tour de Pologne, więc to będą zawodowcy, więc trzeba się uzbroić w dobre okulary i dobre lornetki, żeby móc ich pooglądać.
1: Czy gmina będzie wspierać organizatorów tego wydarzenia?
0: Tak, no jest to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim przejazd jest realizowany, jak powiedziałem, 4 sierpnia, więc mamy środek sezonu letniego. Wiemy, jak to wygląda u nas nad morzem. Pełne obciążenie samochodów. A żeby było bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, to jest duży nacisk naszych organizatorów, aby współpracować w zakresie tego bezpieczeństwa. Więc jest zaangażowana w to policja, są zaangażowane środki realizatorów, ale też nas proszą o pomoc, aby naszymi siłami, środkami wspomóc to bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przede wszystkim trasę, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze.
1: O tegorocznym Tour de Pologne, który przejedzie m.in. przez gminę Dziwnów, rozmawiałam z jej burmistrzem Łukaszem Dziochem.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zachodnie Pomorze to region turystyczny. Mamy mnóstwo atrakcyjnych miejsc, do których prowadzą nowe i stare drogi. Jakie inwestycje zostały zakończone, a jakie przed nami? O tym rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.
2: Blisko mieszkańców.
3: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowiani Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szeregi jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Tu choćby realizujemy obwodnicę Stargardu, na wschodnią obwodnicę Stargardu. Będzie realizowana obwodnica Złocieńca, na pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. My w ubiegłym roku zakończyliśmy już realizację odcinków drogi S6 do Słupska, natomiast tu koledzy z oddziału w Gdańsku przygotowują się do tego, aby do połowy tego roku oddać te pozostałe brakujące odcinki do Gdańska na terenie województwa pomorskiego. Także choćby ta trasa wakacyjna ze Szczecina do Gdańska będzie też już na tegoroczny sezon wakacyjny dużo szybsza, dużo wygodniejsza. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa. A przypomnę, że przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym

0: trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze.
1: To wszystko to niewątpliwie ułatwienia dla kierowców, a co dla rowerzystów?
0: Jeżeli chodzi o drogi krajowe, my realizujemy tu przy naszych drogach również infrastrukturę pieszą, rowerową, choćby przy rozbudowie drogi krajowej numer 22. Na całym tym odcinku budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa. Powstaje również szereg innych tego rodzaju inwestycji przy naszych drogach. Natomiast my jako inwestor drogowy zarządzający drogami krajowymi możemy takie trasy budować przy drogach krajowych i te realizujemy. Natomiast takie trasy stricte turystyczne, rowerowe, one są w zakresie już marszałka województwa, który ma bardzo szeroki program realizacji tras rowerowych w nowym przebiegu, czy choćby śladach dawnych linii kolejowych. Także tu z roku na rok dzięki różnego rodzaju inwestycjom nasz region również staje się bardziej atrakcyjny pod względem infrastruktury rowerowej i też realizacja nawet tych odcinków dróg ekspresowych, wzdłuż których my nie budujemy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, bo te trasy służą innym celom, natomiast zostają stare przebiegi dróg krajowych uwolnione od ruchu tranzytowego i po tych drogach też choćby rowerzyści mogą już znacznie wygodniej się przemieszczać. Także tu na kwestie pieszych rowerzystów również przy naszych inwestycjach drogowych zwracamy szczególną uwagę.
1: O inwestycje drogowe na zachodnim Pomorzu pytaliśmy Mateusza Grzeszczuka, rzecznika Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Nordic walking jest coraz bardziej popularny. Pogoda sprzyja, wybieramy się na spacer, biorąc kije pod pachę. A czy zawsze chodzicie z kijami prawidłowo? Na początek warto posłuchać specjalistów albo chodzić z kimś, kto już się tego nauczył. Z Karolem Lipińskim, instruktorem Nordic Walking ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy, rozmawiała Małgosia Mura.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
4: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo. Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantanewa zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i tak to się wszystko rozpoczęło i Polska, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o, ja myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów, Polak jest prezesem światowej organizacji Nordic Walking, więc jest to faktycznie bardzo szybko rozwijająca się aktywność fizyczna. Mam nadzieję, że być może kiedyś również dyscyplina olimpijska. Jest ona stosunkowo niski jest próg wejścia w tą dyscyplinę, no bo faktycznie trzeba kupić tylko i wyłącznie kije, bo buty zawsze jakieś tam do chodzenia, do biegania mamy. Strój nie jest również wymagający. Jedynie na to trzeba zwrócić uwagę to, żeby kupić dobry sprzęt, dobre kije i to fakt, a mamy na rynku, mamy mnóstwo tego sprzętu, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie. I w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi, które się spotykają, ludzie się zjeżdżają z różnych stron Polski, wspólnie spędzają czas, ścigają się, rywalizacja jest często bardzo mocna i bardzo szybka. Najlepsi Nordic Walkerzy chodzą szybciej niż niektórzy biegacze. Są maratony nordikowe, są półmaratony nordikowe, także naprawdę tych różnych form form rywalizacji jest dużo.
3: A czy są jakieś przeciwwskazania, że komuś byśmy raczej nie radzili korzystać z tego Nordic Walkingu?
4: Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś urazy związane z endoprotezami, z jakimiś złamaniami, z problemami natury takiej w trakcie rehabilitacji, to nie ma generalnie przeciwwskazań do tego, żeby uprawiać ten Nordic Walking, natomiast zawsze w takich sytuacjach proszę o konsultację z lekarzem, który prowadzi, z rehabilitantem, ponieważ być może nie od samego początku, po jakichś zabiegach można rozpocząć taką przygodę z Nordic Walkingiem. Z czasem pewnie tak, ale zawsze lepiej skonsultować to z lekarzem. Generalnie nie ma jakichś większych przeciwwskazań do tego, żeby nawet osoby po jakichś zabiegach nie mogły takiej aktywności uprawiać. Nawet jest ona przez niektórych fizjoterapeutów zalecana jako forma rehabilitacji, ale tak jak powiedziałem, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, czy to chodzenie nordikowe nie będzie w pierwszej fazie rehabilitacji zbyt dużym obciążeniem dla organizmu.
3: Czym się różni takie chodzenie z kijami od zwykłego chodzenia? Co nam dają te kije?
4: To kije przede wszystkim odciążają nam stawy. To jest technika nordic walkingowa, polega na tym, że my używając kijów wykorzystujemy naturalny ruch naszego organizmu, ponieważ naprzemiennie pracujemy rękami i nogami i poprzez wbicie kija w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, nasze ciało tak jakby unosi się trochę do góry. Tak? No i wtedy odciążamy stawy. Dlatego nie mamy tego problemu, z którym boryka się większość, może nie większość, ale znaczna ilość biegaczy, która ma problemy później ze stawami skokowymi, gdzie generalnie są bardzo duże przeciążenia. Natomiast Nordic Walking polega na tym, że my chodzimy marszem, takim bardzo, można powiedzieć, wojskowym chodem, nie chodem sportowym, tylko wojskowym takim marszem i generalnie poprzez wbicie kija odciążamy stawy, czyli te dolne partie mięśnie stawów są odciążone. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na górną partię naszego organizmu, naszego ciała, no to wprowadzamy w ruch niemalże każdy mięsień naszego ciała, otwieramy klatkę piersiową, oddychamy większą ilością powietrza. Oczywiście to wszystko zależy od naszego prawidłowego ułożenia naszego ciała, dlatego do tego jest potrzebny instruktor, żeby na początku wyeliminować błędy, które mogą się pojawić. Właściwe używanie kija, czyli właściwy ruch ręką, to wszystko powoduje, że odpowiednio nasze mięśnie zaczynają pracować i tak jak przy bieganiu używamy około 60% naszych mięśni, tak przy Nordic Walkingu używamy tych mięśni znacznie więcej. Oczywiście mając na uwadze to, że prawidłowo będziemy z tymi kijami chodzili i właściwie je wykorzystywali.
3: A jak wygląda demografia Nordic Walkingu? Kto częściej chodzi tu u nas? Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi?
4: Może tak. Jeżeli chodzi o taką gradację wiekową, no to jednak jest to, można powiedzieć, taki target 40+. Jest mniej osób, które są młodsze i chodzą. Natomiast na zawodach już sportowych, jak to widzimy, to już ta tendencja się trochę zmienia i już wiele osób młodszych również startuje. Ale tutaj nie ma ograniczeń tak naprawdę, bo już praktycznie od przedszkola można się z tymi kijami oswajać i można chodzić. Kiedyś osoby chodzące z kijami to nie były tak popularne i to tak niektórzy mówili, jak to, że to siara chodzić z kijami, albo że komuś tam ktoś nart zagubił, tak, i tylko ma kije przed sobą. Teraz jest to tak popularna już aktywność, że coraz więcej osób, również młodszych, zaczyna te kije używać. No mając na uwadze też to, że można również rywalizować, tak, często młodzieży albo osobom młodszym brakuje tej rywalizacji. Tutaj ta aktywność również pozwala na tą rywalizację i to jest fajne, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszamy, ale na dziś, jak miałby spojrzeć, to kobiety i wiek 40+. To są osoby dominujące.
3: Jakie są najlepsze tereny właśnie do Nordic Walkingu?
4: Jeżeli chodzi o Nordic Walking, to odradzamy chodzenie po twardych nawierzchniach. Generalnie polbruk, asfalt, jakieś płyty chodnikowe i tak dalej. To są nawierzchnie, które w naszych ocenach, w rekomendacjach przez Światową Federację Nordic Walking są odradzane. Nawet jeżeli mamy założone tak zwane buciki, czyli takie gumowe nasadki na końce kijów, to odradzamy chodzenie po takich nawierzchniach, ponieważ nie jesteśmy wtedy w stanie prawidłowo wykonać tej techniki Nordic Walkingowej. Ona nam tyle nie da, nie jesteśmy w stanie się wybić właściwie z tym kijem i te odciążenie stawów nie jest takie, jakie powinno być. Natomiast polecamy wszelkie dukty leśne, parki, tam gdzie ta nawierzchnia jest miękka i pozwala na to, żeby ten kij się dobrze w tą powierzchnię wbił, w tą nawierzchnię, więc to są przez nas preferowane tereny.
3: A jakbyśmy chcieli sobie pochodzić nad samym morzem, na plaży na przykład w Świnoujściu czy w Międzyzdrojach, to taka plaża to też jest dobra nawierzchnia do nordic walkingu?
4: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Plaża jest bardzo dobrą nawierzchnią do nordic walkingu. Trzeba zwrócić uwagę tylko na to, czy ten piasek jest twardy, czy jest miękki. Jeżeli on jest bardzo miękki, to warto, jeżeli ktoś ma oczywiście kije takie regulowane, sobie trochę wydłużyć te kije. Natomiast to nie jest żadna przeszkoda, nawet jeżeli on nie jest regulowany. Zawsze można iść po bardziej twardszej nawierzchni, czy po miękki. Natomiast jest to świetne miejsce do chodzenia. Przede wszystkim krajobraz niesamowity. Jesteśmy w stanie zachować tą prawidłową technikę nordic walkingową, ten trening po takim piachu jest bardziej wymagający. Czyli jeżeli przejdziemy 10 km, czujemy się jakbyśmy przeszli 15 km po zwykłej nawierzchni, więc jest na pewno jak najbardziej preferowany.
3: Jakby tak pan spojrzał właśnie na całe Pomorze Zachodnie, to tutaj nordic walking się przyjął w stosunku do jakby spojrzenia na całą Polskę?
4: Myślę, że tak. Właśnie ostatnio wiem, że Międzyzdroje też organizują dosyć dużo fajnych takich biegowo-nordikowych imprez. Gdańsk i Pomorze, tam takie środkowe też nordikiem żyje. Także praktycznie w każdej miejscowości takiej większej, w każdym większym mieście są grupy nordikowe, a w małych tych miasteczkach, jeżeli pojedzie pani do, nie ma ośrodka wczasowego, nie ma hotelu, myślę, że nad morzem, gdzie nie można wypożyczyć kijów do tego, żeby chodzić nordic walkingiem. Także jest to na pewno bardzo popularna aktywność.
3: Czyli tylko podkreślili byśmy jeszcze raz, warto zadbać o technikę.
4: Tak, warto zadbać o technikę. Te pierwsze swoje kroki najlepiej zrobić pod okiem kogoś, jeżeli najlepiej pod okiem profesjonalnego instruktora. Natomiast jeżeli nie mamy takiego instruktora gdzieś w zasięgu, chociaż w Szczecinie nie ma problemu, żeby znaleźć taką osobę, to zawsze warto może doradzić się kogoś, kto już długo chodzi, kto kiedyś gdzieś tam chodził z jakąś grupą lub chodzi z jakąś grupą nordikową, bo wtedy te rady na pewno będą cenne.
1: A dobrych rad udzielał nam Karol Lipiński, instruktor Nordic Walking z klubu Pogodni Nordikowcy. Rozmawiała z nim Małgorzata Mura.
2: Aktywnie w Wolinie.
1: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie zachęca do aktywności na strzelnicy w Golczewie. O działaniach Bractwa rozmawiałam ze skarbniczką Krystyną Kuśnierek.
2: Co jest grane w Wolinie?
5: Celem Bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodzież, młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na strzelnicę. W tej chwili swoją strzelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne. No i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każde bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory, Stefan, ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknie w tym stroju wygląda. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda.
6: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
5: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu, ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelania jak najbardziej.
6: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
5: No jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie, no na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo, strzelam, to zależy, w tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla braskiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch. Na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych. Czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze? No mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy.
6: A ilu członków liczy w tej chwili bractwo w Wolinie?
5: W Wolinie mamy 35 członków, to znaczy osób dorosłych, i mamy 15 kadetów.
1: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Jeśli powiemy Wolin, to skojarzymy z festiwalem Słowian i Wikingów. Ale nasz region kojarzony jest także z pysznymi rybami. Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta zachęca do brania udziału w targach rybnych. Więcej na ten temat już za chwilę.
2: Co jest grane w Wolinie?
7: Oprócz imprez, które są w naszym skansenie też i po raz pierwszy w tamtym roku zainicjowaliśmy targi rybne Wyspy Wolin. Na czym to polega? W miejscach, które tradycje rybołówstwa były dość mocno rozwinięte, nasze stowarzyszenie organizuje targi rybne, które mają na celu pokazać rodzaje przetwórstwa, tradycje rybołówstwa. Będzie wystawa fotograficzna i też będą opowieści tych pierwszych pionierów, którzy przybyli na tę ziemię, którzy zajmowali się rybołówstwem. Jakie to kiedyś ryby były, a teraz tych ryb nie uświadczysz. I też będzie degustacja potraw rybnych i też będą różne konkursy dla dzieci. I na koniec oczywiście koncert muzyki szentowej. Targi będą się odbywały 4 lipca w Dziwnowie, 11 lipca w Kamieniu Pomorskim. W Wolinie będą się odbywali podczas zjazdu Słowian i Wikingów, a później 11 sierpnia w Międzyzdrojach i jeszcze mamy nadzieję, że w Świnoujściu też się odbędą.
1: O targach rybnych opowiadał Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Krzysztof Zawieliński, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, jest pasjonatem historii. Poprosiłam, aby przybliżył słuchaczom Radia Złote Przeboje historię tajnego szpitala, w którym leczeni byli ranni Grecy. Stąd w Dziwnowie Dni Greckie i pomnik bojowników o demokratyczną Grecję. Warto posłuchać. Zapraszam.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: To może zacznijmy od początku, tak? Bo historia Dziwnowa, ta dwudziestowieczna historia Dziwnowa, to nie tylko pierwszy batalion szturmowy, to nie tylko również zaślubiny z morzem, które miały miejsce 15 marca 1945 roku, tutaj właśnie w Dziwnówku, ale to jest także właśnie szpital 250, o którym pani wspomniała, szpital grecki, szpital, w którym byli leczeni, krótko mówiąc, ci, którzy brali udział w wojnie domowej w Grecji, o której kilka zdań więcej za chwilę powiem. Tak więc, gdybyśmy wzięli pod uwagę te, powiedzmy, wycinki z funkcjonowania gminy historycznego, no to obok właśnie batalionu szturmowego, obok zaślubin z morzem, możemy mówić też o tym właśnie szpitalu, w którym byli leczeni greccy obywatele, co miało miejsce na przełomie 49 i 50 roku.
5: A jak oni się tu znaleźli? Zostali tutaj przetransportowani drogą morską, samolotami?
8: Historia jest rzeczywiście bardzo ciekawa. Ona oczywiście ma swój taki podtekst polityczny, jakkolwiek z naszej perspektywy istotne jest przede wszystkim to, że byli tutaj obywatele greccy i zawsze ludzie byli bardzo tak, no powiedziałbym, żywo zainteresowani tym, skąd w Dziwnowie te, powiedzmy, wątki poświęcone Grekom. Mamy Dzień Grecki, mamy taki postument, który o tej obecności przypomina i warto do tego nawiązać, bo historia Grecji, tak jak jej losy jej obywateli w czasie II wojny światowej i w tym okresie tuż po jej zakończeniu, to niezwykle złożona historia i można w nich odnaleźć wiele analogii do sytuacji, która panowała w owym czasie również na terenie kraju. Mowa tu przede wszystkim o podziemiu, na które składało się szereg środowisk politycznych oraz walka o wpływy na powojenny ustrój, która doprowadziła do tego szczególnie tragicznego, bratobójczego konfliktu. Ci Grecy, którzy trafili do Dziwnowa, ja teraz za chwilkę powiem, jak to wyglądało, no oczywiście byli odcięci, to znaczy oni nie poruszali się tutaj po mieście. Była to operacja tajna. Tak więc no, siłą rzeczy nie było to coś, co odbywało się przy, mówiąc kolokwialnie, zapalonych światłach, tak? To było coś, co miało pozostać jakby skryte, co miało przede wszystkim spowodować, aby leczenie tutaj tych rannych, którzy tutaj dotarli, czasami bardzo ciężko, no, odbywało się w absolutnej tajemnicy. Transport greckich bojowników odbywał się poprzez albańskie porty, skąd odpływały statki mające jako punkt docelowy Świnoujście. Pierwszy transport z albańskiego portu, na który składali się głównie ciężko ranni na pokładzie SS Kościuszko, dowodzonego przez kapitana żeglugi wiejskiej Kazimierza Lipskiego, co jest też godne podkreślenia, ten statek został specjalnie przystosowany do transportu rannych, tak więc to nie był po prostu statek w takim rozumieniu, powiedzmy, popularnym. Ten statek, ta jednostka została specjalnie do tego celu przygotowana, wyposażona w dodatkowe łóżka itd., itd. Wypłynął do Polski 13 lipca 1949 roku. Do Świnoujścia przybył w nocy z 25 na 26 lipca roku 1949. Aby nikt nie zauważył zawartości statku, na czas wyładunku decyzją szefa miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa ewakuowani byli mieszkańcy budynków, które były położone najbliżej miejsca cumowania. Do szpitala w Dziwnowie trafiło wówczas 747 rannych. I co istotne, choć punktem docelowym był Dziwnów, to w dokumentacji podawano jednostkę wojskową 1904 w Międzyzdrojach, co miało być dodatkowym zabezpieczeniem przed, nie wiem, potencjalną działalnością obcych wywiadów. Musimy mieć świadomość też, automatycznie mówiąc o tym, realiów, jakie w owym czasie panowały, no, zimnej wojny, która już de facto funkcjonowała, która już się toczyła, no i oczywiście wszystkie informacje o takim podłożu militarnym, no, starano się kamuflować, ukrywać możliwie jak najbardziej. Kolejny transport miał miejsce we wrześniu tego samego roku, czyli mówimy tutaj o roku 1949. To było tym razem 207 osób. Następni zostali ranni, dostarczeni tą samą drogą przez rumuński transatlantyk, Transylwania, nomen omen. Skądinąd bardzo, bardzo charakterystyczna nazwa. Komendę w szpitala w Dziwnowie pełnił wówczas pułkownik Ryszard Kamiński. Jego zastępcą do spraw leczniczych był kapitan lekarz Władysław Barcikowski. I to jemu głównie, bo to też jest bardzo istotne, tutaj podczas spotkań z Grekami, którzy przyjeżdżają do Dziwnowa właśnie na Dzień Grecki, to są już nierzadko synowie, córki tych Greków, którzy tutaj w Dziwnowie się pojawili. Oni właśnie wspominali przede wszystkim właśnie doktora Barcikowskiego i jego umiejętnością, nie da się ukryć, jego wiedzy. Bardzo, bardzo wielu Greków, którzy tutaj w Dziwnowie byli, zawdzięcza swoje życie. Zastępcą do spraw politycznych, bo to też w owym czasie charakterystyczna bardzo postać, był major Franciszek Szafrański. Łącznie, bo to jest też dosyć istotne, żeby podkreślić, jak personel szpitala wyglądał, składało się na niego 14 lekarzy, 6 podoficerów sanitariuszy, 17 pielęgniarek i 18 osób personelu pomocniczego oraz 2 plutony ochrony, bo tak jak wspomniałem, szpital był ściśle chroniony, w związku z tym, no, obok tego personelu stricte medycznego, który zajmował się leczeniem, również byli żołnierze, którzy zajmowali się ochroną, to były 2 plutony marynarzy w liczbie około 80 żołnierzy. Pierwsi względnie wyleczeni Grecy opuścili szpital 2 grudnia 1949 roku, natomiast ostatni z końcem listopada 1950 roku. Tak więc można powiedzieć, że ich obecność w Dziwnowie to był, no, przeszło rok, tak bez mała. przez ponad rok funkcjonowania szpitala przewinęło się tutaj, no tutaj są różne szacunki, bo spotkałem się z różnymi informacjami. Tutaj jakby autorem takiej najbardziej znanej na rynku pozycji jest pan Marian Klasik, który napisał książkę Szpital 250. No i tam jest mowa między innymi o tym, że trafiło tutaj około 2000 Greków i Macedończyków. Także myślę, że o takiej liczbie możemy mówić w kontekście tych osób, które przewinęły się właśnie z terenu Grecji, Macedonii tutaj przez Dziwnów. Podczas tego okresu, co też jest bardzo istotne, bo trafiali tutaj ranni, oni byli no nierzadko bardzo ciężko ranni, finalnie zmarło 25 osób, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę to, że ci ranni obok tego, że nierzadko no te rany były bardzo ciężkie, mieli jeszcze do pokonania określoną drogę, tak więc oczywiście w czasie tej drogi starano się zapewnić im jak najdalej idącą pomoc, natomiast no musimy mieć świadomość, że dla bardzo ciężko rannego jakikolwiek transport jest bardzo dużym ryzykiem, a mimo to bardzo wielu z nich udało się jakby w na tyle dobrej kondycji tutaj przywieźć, że mogli być poddani leczeniu, no i siłą rzeczy również z tego uszczerbku na zdrowiu zacząć metodycznie wychodzić.
1: Kiedy dokumenty związane z tym szpitalem zostały odtajnione?
8: Bez wątpienia zaczęły się informacje na temat tego szpitala pojawiać już po przełomie ustrojowym w Polsce. Na pewno wtedy tych informacji zaczęło się pojawiać zdecydowanie więcej. Z tego co wiem, to na temat tego szpitala się mówiło oczywiście w latach 70., 80., jednakże no to były informacje takie no półoficjalne, bo musimy cały czas mieć świadomość tego, że cały czas byliśmy w bloku wschodnim, wszelkiego rodzaju akcje specjalne, ściśle tajne, no były możliwie długo trzymane w taki sposób, aby nie pojawiały się na ich temat jakiekolwiek informacje. No i z biegiem czasu, oczywiście już po przełomie ustrojowym, tych akt zaczęło wypływać coraz więcej, a właściwie tej dokumentacji zaczęło się pojawiać coraz więcej. Co ciekawe, również na pierwsze dni greckie zaczęli się tutaj pojawiać potomkowie, czy też rodziny tych Greków, którzy tutaj byli leczeni, a także ci, którzy w Polsce osiedli, bo trzeba pamiętać o tym, że ci, którzy tutaj byli leczeni, w części wyjechali, opuścili Polskę, w pewnej części tutaj zostali, tutaj założyli rodziny, tutaj żyli. No i też między innymi od nich uzyskano relatywnie wiele informacji, które płynęły z tego źródła najlepszego, czyli bezpośrednio od tych, którzy tutaj byli leczeni. Oni potem przekazywali trochę tych informacji swoim rodzinom, no a z tych rodzin te informacje, prawda, płynęły dalej.
1: Kiedy odbywają się w Dziwnowie dni greckie?
8: To jest z reguły druga połowa lipca. Mówię z reguły, bo tutaj ta data jest płynna. To jest trzeci z reguły weekend lipca, czyli to w okolicy 20, 22, 3, w zależności od tego, jak to każdego roku będzie wypadało. Odbywa się ten dzień grecki, który chcę podkreślić, jakby nie ma na celu jakby nawiązywania do przyczyn jakby, które spowodowały, że tutaj ci Grecy się pojawili, ale chodzi o to, aby upamiętnić obywateli Greków, którzy no z Grecji trafili właśnie do Dziwnowa, bo no pod tym względem Dziwnów jest bez wątpienia wyjątkowy, bo Świnoujście jak najbardziej, miasto portowe, marynarze przepływali tam z różnych krajów, ale no tutaj do Dziwnowa trafili w bardzo konkretnym celu, konkretnie chodziło o to, żeby ich wyleczyć, tak, żeby mogli jakby poprawić swoje zdrowie, tak mówiąc eufemistycznie, ale chodziło oczywiście o to, aby mogli stanąć na nogi, tak, po bardzo ciężkich ranach, które ich dotknęły.
1: Czy mieszkańcy Dziwnowa i turyści chętnie biorą udział w wydarzeniach z tym związanych?
8: Tak, no takim najbardziej jaskrawym przykładem tej kultury greckiej jest piosenka grecka, bo wyglądało to bardzo różnie w minionych latach, ale ta, powiedzmy, część stricte muzyczna jest jakby każdego roku i ona gromadzi tutaj bardzo wielu turystów. Zresztą nie da się ukryć, że ogromną rolą tutaj taką, powiedziałbym, integracyjną jest właśnie artysta tutaj. Najczęściej w ostatnich latach przewija się pan Nikos Ruska, to jest potomek bezpośredni właśnie Greków, którzy tutaj byli leczeni. Jego rodzice, jak sam mówił, tutaj się właśnie w Dziwnowie poznali. No owocem ich związku jest właśnie pan Nikos, który tutaj przyjeżdża i śpiewa i rzeczywiście gromadzi bardzo dużą publiczność. Nie da się ukryć, że też ma takie powiedziałbym, no, umiejętności, które można postrzegać jako takiego artysty, który bardzo potrafi jakby no zainteresować widownię, wyjść do ludzi, zachęcić ich do wspólnego tańca. No jest taką osobą, która rzeczywiście potrafi zgromadzić wokół siebie publiczność, no i przybliża tą kulturę grecką. Czyli w tym kontekście my patrzymy na Dzień Grecki pod kątem zbliżenia pewnego kulturowego, pewnej takiej ciekawostki. Ja myślę, że wielu z nas aktualnie miało okazję być w Grecji, nie wiem, na wakacje, na różnego rodzaju wycieczki tam się wybrać. No okazuje się, że nie trzeba jeździć do Grecji. Grecja raz w roku przyjeżdża do Dziwnowa, tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie, i tutaj tą kulturę grecką można dotknąć właśnie poprzez ten fakt, że można posłuchać piosenki greckie, a są tutaj te piosenki bardzo tradycyjne, także no jest to na pewno ciekawe wydarzenie w tym sensie, że jest to pewne nawiązanie do historii, bo też świadczy o tym, że Dziwnów również znalazł swoje miejsce w greckiej historii, a przy okazji również dla współcześnie żyjących jest to ciekawa lekcja historii z jednoczesnym takim no, dotknięciem tej kultury greckiej, która tutaj właśnie do Dziwnowa w tym lipcowym dniu lipcowej, bo to z reguły jest sobota, tej lipcowej soboty również tutaj jest.
1: O niezwykłym splocie kultury i historii polskiej i greckiej w Dziwnowie opowiadał pasjonat historii, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, Krzysztof Zawieliński.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega, opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Również wicemistrz Polski.
10: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa, z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
9: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
10: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasny Błonia w poniedziałki i w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
9: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
10: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
9: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
10: No i wie pani, co z tą ugodowością, to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
9: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
10: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
9: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
10: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to mój kolega, który pojechał na studia do Warszawy, z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 937.
9: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
10: Oj tak, tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
9: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
10: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
9: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
10: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej tak na dobrą sprawę też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień. No tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
9: Chciałam zapytać o wasze plany. W ogóle na ten sezon? Czy coś szczególnego?
10: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turnieje, na które się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostaniemy u siebie lokalnie, mamy turniej zaplanowany przygotowawczy do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
9: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
10: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
9: Całe lato przed wami tak w takim razie, żeby się przygotować.
10: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy. Dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
1: Z Tymonem Serockim, kapitanem drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A czy drużyny frisbee mogą być mieszane? O tym już za moment.
2: Aktywnie w Wolinie.
9: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
10: Tak, gramy tak zwany mixet. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian. I to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
9: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
10: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca. Reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku, tak jakby zdobywające metry, czyli tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam, ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to im tam pomaga.
9: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
10: Chodź, no tutaj zdania są podzielone. No na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. co jest trudniejsze. No, jeden powie, że, no, będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no, zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no, mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
9: i złapać.
10: No, ale też czasami lubię i powiedzieć, dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
9: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym Spirit of the Game. To jest trudne, tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no, zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
10: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten faul, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt. W najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
9: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
10: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem podchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
9: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
10: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rok rocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
9: Nie jesteście jedną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
10: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros. To jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie z tej drużyny powstała ta moja drużyna 937.
9: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
10: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia w poniedziałki i w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 937 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka i 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna. Także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas na trening.
1: A zapraszał Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. Rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Przez Wolin przejeżdża mnóstwo pociągów, ale taki jak ten pojawił się ostatnio około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesięć lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzeniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.